0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. W homilii papież mówił m.in. o niezastosowaniu

0: wstąpionym miejscu osób chorych w kościele. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes, dokąd wczoraj wieczorem przybył jako pielgrzym, kierując się najpierw do Groty Objawień, by zawierzyć tam Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał między innymi do odwagi i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie.
1: Wobec ogromnych wyzwań naszych czasów wzywam was, drodzy bracia, do odwagi, śmiałości i misyjnej kreatywności. Nie pozwólcie, aby zniechęcały was błędy, niekonsekwencje czy nawet upadki, które naznaczały dzieje tego pielgrzymującego ludu. Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
2: Levez-vous donc avec espérance et ne vous laissez pas l'annoncer l'évangile.
0: Leon XIV wskazał również na potrzebę troski o młodzież, katolicką edukację, rodziny i powołania. Za jedno z głównych wyzwań uznał jedność Kościoła, ostrzegając przed podziałami ideologicznymi. Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
1: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
0: Ojciec Święty zwrócił się także do osób chorych, wskazując na sens, jaki wiara może nadać ich cierpieniu. Z lurdzkiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
1: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali Różaniec Święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
0: Papież pozostanie w Lourdes do jutra. Dziś spotka się jeszcze między innymi z chorymi i odpowiedzialnymi za ich przyjęcie, a także z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć. O 21:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa w czwartym dniu pielgrzymki Ojca Świętego do Francji. Pielgrzymki, która przebiega pod hasłem, aby świat miał życie i której ostatni dzisiejszy etap będzie przebiegał w Metz. Metz jest to miasto położone w pobliżu granic z Belgią i Luksemburgiem. Nazywane jest przez Francuzów miastem blizną ze względu na to, że w XX wieku podczas obu wojen światowych był to teren, który po pierwsze przechodził pod panowanie poszczególnych państw, co oczywiście wiązało się z wielkim dramatem mieszkańców, ale także dlatego, że to właśnie te tereny stały się terenami, z których wyszło orędzie o pojednaniu między narodami, a więc stały się miejscem, które symbolicznie przypominało Europie o potrzebie zabliźniania ran wojennych, o potrzebie również troski o to i zrozumienia tego, że rany te nie mogą być zapomniane, ale muszą być na przestrzeni lat i dziesięcioleci uleczane. I takim najwymowniejszym symbolem, postacią, symbolem tych terenów i tego pojednania między narodami, pojednania, które choć przebiegało w wymiarze społecznym, to było głęboko zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, jest postać Roberta Schumana, a powinniśmy powiedzieć czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, bowiem ten współzałożyciel Zjednoczonej Europy i były premier Francji jest kandydatem na ołtarze. Zakończył się już watykański etap jego procesu beatyfikacyjnego i na podstawie zebranych i przeanalizowanych dokumentów, informacji, świadectw, tak jak jest to przewidziane w prawie kanonicznym, papież Franciszek przed kilkoma laty ogłosił go czcigodnym sługą Bożym. A więc teraz do beatyfikacji Roberta Schumana brakuje cudu wymodlonego za jego wstawiennictwem i potwierdzonego przez Stolicę Apostolską. To wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, ta wizyta Leona XIV w Metz jest drugą papieską wizytą w tym mieście. Przybył tutaj także w 1988 roku Jan Paweł II podczas swojej czwartej pielgrzymki apostolskiej do Francji. To właśnie tutaj Ojciec Święty przypominał o chrześcijańskich korzeniach Europy. I choć nie wiemy oczywiście jeszcze, jakie słowa skieruje do nas Leon XIV, to możemy się domyślać, że ten temat, aby świat miał życie, który towarzyszy jego wizycie we Francji, będzie również dotyczył korzeni. Nie ma życia bez korzeni, nie ma trwania przy życiu bez łączności z korzeniami. Na przestrzeni tych ostatnich trzech dni widzimy, jak Ojciec Święty prowadzi nas przez Francję i pokazuje, że ta jego wizyta jest pewną całością. Nie da się jego przemówień, jego refleksji, homilii czytać w oderwaniu jednej od drugiej i nie da się też ich czytać w oderwaniu od tematu tej wizyty, czyli właśnie tego zaproszenia, aby świat miał życie. Kolejną odsłonę tego, co Ojciec Święty chce nam tutaj z Francji powiedzieć, ale też tego, co chce nam powiedzieć wspólnie z Francją, kolejną odsłonę, kolejny odcinek, etap tego przesłania usłyszymy dzisiaj, a już teraz widzimy, jak Ojciec Święty wchodzi do Centrum Kongresowego imienia właśnie Roberta Schumana. Towarzyszą mu m.in. główny rabin Paryża, a także przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, kardynał Jean-Marc Evelyn, metropolita marsylski, a także m.in. kardynał Kowokat, odpowiedzialny za dialog międzyreligijny w strukturach Stolicy Apostolskiej. To spotkanie, a w zasadzie dwa spotkania, które odbędą się w Centrum Kongresowym z udziałem Ojca Świętego, mają wymiar międzyreligijny, mają wymiar międzynarodowy, bowiem pierwszym z nich będzie spotkanie międzyreligijne poświęcone pokojowi i już teraz wiemy, że w czasie tego spotkania zostanie odczytany apel o pokój przygotowany przez przedstawicieli poszczególnych wyznań i religii. Szczegóły tego wydarzenia za chwilkę będziemy odkrywać wspólnie z Państwem. Natomiast drugim spotkaniem, w którym weźmie udział Ojciec Święty, będzie spotkanie poświęcone korzeniom Europy i jeśli wspólnym korzeniom, to także i jedności, którą jako kontynent europejski tym wspólnym korzeniom zawdzięczamy i zawdzięczać powinniśmy. A następnie w godzinach popołudniowych o 15:00 Ojciec Święty odprawi mszę świętą w tutejszej katedrze świętego Szczepana, również miejscu symbolicznym. Ta katedra pochodząca z początków chrześcijaństwa nazywana jest dzisiaj domem światła, czy też katedrą światła, a to ze względu na to, że jest świątynią, w której procentowo największa powierzchnia ścian pokryta jest witrażami, a więc przypomina ona rzeczywiście latarnię, przypomina taki rozświetlony od środka lampion. Część z tych witraży jest skądinąd autorstwa Marka Chagalla, którego postać też przypomina o tym wymiarze pojednania i dialogu pomiędzy kulturami Europy Wschodniej i Zachodniej. I to właśnie tutaj Ojciec Święty odprawił mszę świętą, która będzie ostatnim jego spotkaniem z wiernymi, trzecią mszą świętą, którą będzie sprawował na terenie Francji podczas swojej wizyty. Te trzy wydarzenia, które mają miejsce tutaj w Metz, przypominają, że Ojciec Święty, pielgrzymując do Francji, pielgrzymuje, aby głosić pokój. Papież powiedział o tym w samolocie, udając się do Paryża pierwszego dnia. I te słowa rzeczywiście powracają, kiedy słyszymy, co Ojciec Święty mówi, kiedy też widzimy wiele pięknych gestów, które pokazują, że jako apostoł pokoju jest on tym, który chce przemawiać też poprzez świadectwo. Zostają nam w pamięci bardzo różne w tej chwili spotkania, wydarzenia z udziałem Ojca Świętego, pokazujące, jak bardzo chce on być blisko narodu francuskiego i francuskiego kościoła, ale też jak bardzo jest świadomy i jak bardzo jest poinformowany co do tego, czym ten kościół i czym ten kraj żyje. Francuscy biskupi w licznych rozmowach z mediami, głównie francuskimi w tej chwili oczywiście, mówią o tym, że Ojciec Święty jest papieżem niezwykle zasłuchanym i niezwykle zorientowanym, jeśli chodzi o szczegóły tego, czym żyją poszczególne diecezje, poszczególne departamenty, regiony Francji. I o to pyta w każdej możliwej chwili, kiedy takie spotkania nieformalne mają miejsce. Takie dwa piękne obrazy, które pozostają z wczoraj właśnie w tym temacie, a wczoraj Ojciec Święty był w Lourdes, to z jednej strony jego spotkanie z tymi, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych w kościele. To było wąskie grono 7 osób, które przygotowało spotkanie z Ojcem Świętym i jak zostało to zakomunikowane już po nim przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, spotkanie to odbyło się w formule 1:1. Ojciec Święty z każdą z tych ofiar spotkał się indywidualnie, z każdą rozmawiał, a dopiero na końcu spotkał się z nimi wspólnie. I tym, co uderza w tym spotkaniu, jest to, że my od kilku dni mówimy, że Ojciec Święty dużo lepiej mówi po francusku niż mówił podczas wcześniejszych spotkań, chociaż wtedy również posługiwał się tym językiem swobodnie w miarę. Ale teraz widzimy, że rzeczywiście dołożył Ojciec Święty wysiłku, żeby tym językiem posługiwać się jeszcze lepiej. I zresztą był też pytany w samolocie o to, czy francuskiego się douczał, jeśli tak można powiedzieć, i potwierdził to. I to wczorajsze spotkanie pozwoliło zrozumieć, że papież brał lekcję francuskiego po to, by móc swobodnie, osobiście, bez tłumacza, bez świadków rozmawiać z ofiarami nadużyć, z ofiarami wykorzystania. Niesamowicie poruszające świadectwo Ojca Świętego, które myślę zostanie na bardzo długo też jako taki gest wychodzenia na spotkanie, gest zasłuchania, gest, który bardziej niż jakiekolwiek słowa mówi o tym pragnieniu Ojca Świętego, by wysłuchać, by rozmawiać, by osobiście się spotkać i osobiście nieść Boże pocieszenie i Boży pokój nawet tym, którzy wydaje się, że nie mogą otrzymać ani wystarczającego zadośćuczynienia, ani wystarczającego ukojenia tutaj na ziemi. I drugi piękny gest także z dnia wczorajszego, jeśli chodzi o to zasłuchanie Ojca Świętego i o tą uważność, to przemówienie, które wygłosił podczas spotkania z osobami chorymi w Accueil Notre-Dame, w miejscu, które przyjmuje pielgrzymów w Lourdes, pielgrzymów chorych, wymagających opieki medycznej, wymagających też wsparcia wolontariuszy. Zwracając się do nich, Ojciec Święty bardzo stanowczo powiedział o tym, że nie wszystko, co jest prawnie dopuszczalne, jest moralnie dobre, że śmierć nigdy nie może być, zadawanie śmierci nigdy nie może zostać uznane za coś normalnego, a pod przykrywką niesienia ulgi nie można zabijać. Te słowa to oczywiście odpowiedź na to, czym żyje społeczeństwo francuskie od kilku miesięcy, kiedy to zalegalizowano ustawę o eutanazji i wspomaganym samobójstwie. Jest to kolejny krok już we francuskim ustawodawstwie, który sprzeniewierza się katolickiej nauce społecznej, ale też sprzeniewierza się podstawowym prawom etyki, wedle których nie można decydować o czyimś życiu wbrew jego woli, ani wbrew jego świadomości. Biskupi francuscy, od kiedy w lipcu prawo to zostało uchwalone, zachęcają do tego, by odpowiedzią na nie ze strony wierzących, ze strony wszystkich ludzi dobrej woli było dołożenie wszelkich starań i wszelkiej opieki, aby osoby, które wymagają szczególnej troski medycznej, które mogą być podatne właśnie na to, by zgodzić się na eutanazję, czy też by samemu o nie poprosić, by tym osobom pomagać, by nikt nie był zmuszony do tego, by z takiej, w cudzysłowie, pomocy, z takiego wyroku skorzystać. Ojciec Święty niesamowicie wpisał się w to z wielką, z jednej strony, delikatnością, a z drugiej strony z niezwykłą stanowczością. Widzimy teraz Ojca Świętego, który już wchodzi do Centrum Kongresowego, tutaj spędzi poranek dzisiejszy, aż do godzin południowych, kiedy uda się do biskupstwa, do siedziby biskupa Metz, przepraszam, na obiad i na krótki odpoczynek. Pojawiła się w prasie też informacja dzisiaj, że we mszy świętej popołudniowej weźmie udział prezydent francuski Emmanuel Macron, który nie był obecny podczas mszy świętej ani w Lourdes, ani w Paryżu. Przypomnijmy, że francuskim zwyczajem jest to, że głowa państwa nie uczestniczy w celebracjach liturgicznych. Jest to najczęściej praktykowana formuła. Wysyła zawsze swego przedstawiciela i tak chociażby w Paryżu widzieliśmy pierwszą damę Brigitte Macron i także premiera Francji, którzy uczestniczyli w tej mszy świętej jako właśnie reprezentanci najwyższej władzy w kraju. Natomiast od tej ogólnej zasady można odstępować i takie odstępstwo miało miejsce dwukrotnie w historii Francji, a dzisiaj, tak przynajmniej donoszą media, będzie również prezydent obecny podczas mszy w Metz. Być może jest to związane, choć nie jest to oczywiście bezpośredni powód, z tym, że Metz ma absolutnie wyjątkowy status jako diecezja. Jest to tak zwana diecezja konkordatowa, a sam region Mozeli, czyli ten właśnie przygraniczny i Alzacji, nie podlegają prawu z 1905 roku, prawu o laicyzacji, o rozdziale kościoła od państwa, z tego względu, że tereny te wcześniej należały, w 1905 roku należały do Niemiec, wobec tego to prawo nie zostało tutaj zaaplikowane i władze Francji zdecydowały, że po aneksji tych terenów do ziem francuskich nie zostanie tutaj wprowadzone to prawo o rozdziale kościoła i państwa. Wiąże się to z pewnymi przywilejami dla Kościoła. Więcej świąt francuskich, więcej świąt kościelnych, o dwa więcej, są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Księża, biskupi są opłacani jako pracownicy administracji publicznej z budżetu państwa. Tych ułatwień jest jeszcze więcej, o tym być może będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać. A teraz już rozpoczyna się spotkanie z przywódcami religijnymi. Wśród nich jest też delegat z Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda, który jest też członkiem COMECE, czyli Rady Biskupów Unii Europejskiej i znajduje się w niezbyt dużym gronie, trzeba to podkreślić, biskupów, którzy są tu obecni. Bardzo się cieszymy, że ksiądz arcybiskup Wojda wraz ze swoim sekretarzem, księdzem Michałem Siennickim, są tutaj i Polskę reprezentują, ale też reprezentują jako Polacy te struktury europejskie, międzynarodowe, w których szczególnie ważna jest też obecność Kościoła katolickiego.
1: Je vous invite à présent à écouter la lecture de l'appel de messe.
0: Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania apelu z Metz. To jest apel, który został przygotowany wspólnie przez przedstawicieli poszczególnych religii, którzy obradowali tutaj w Metz jeszcze przed przyjazdem papieża. I teraz ten właśnie apel sygnowany przez nich zostaje odczytany. Wysłuchajmy zatem także i my jego treści. Przedstawiciele wspólnot religijnych we Francji w obecności Jego Świątobliwości papieża Leona XIV. Wasza Świątobliwość, od apelu z Asyżu minęło 40 lat, a świat głęboko się zmienił. Ludzkość znajduje się dziś w kolejnym punkcie zwrotnym. Narastająca liczba konfliktów zagraża prawu międzynarodowemu, a w szczególności humanitarnemu. Wojny i przemoc pogłębiają te nierówności, zagrażają też równowadze, zwłaszcza ekologicznej naszej planety, a przemiany technologiczne wstrząsają naszymi społeczeństwami, burzą nasze uniwersalne i fundamentalne wartości oraz nasz sposób życia. Te wstrząsy burzą budzą nasz niepokój, ale jeszcze bardziej nasze zobowiązanie. W świetle, który cierpi i zbyt często jest podzielony, nasze tradycje religijne wzywają, abyśmy byli strażnikami, którzy będą czuwać nad godnością każdego człowieka i troską o drugiego. Zachęcają nas, byśmy nie godzili się na przemoc, niesprawiedliwość czy obojętność, lecz działali wspólnie na rzecz pokoju, braterstwa i pojednania, aby chronić to, co ludzkie w obliczu tych przemian. Jako przedstawiciele wspólnot religijnych we Francji, zebrani dziś w Metz wraz z Ojcem Świętym, potwierdzamy naszą wolę wspólnego służenia całej rodzinie ludzkiej. Świadomi naszej głębokiej współzależności i współodpowiedzialności, jaką każdy ponosi wobec wszystkich innych, wierni naszym poszczególnym tradycjom i z poszanowaniem każdego człowieka, tu na ziemi lotaryńskiej, zranionej przez tak wiele wojen, jesteśmy przekonani, że religie ponoszą szczególną odpowiedzialność za budowanie i podtrzymywanie pokoju na świecie, a zwłaszcza tutaj, w Europie. Świadomi tej wspólnej odpowiedzialności, uroczyście wzywamy do dialogu i braterstwa, do pojednania i pokoju. Jesteśmy przekonani, że w każdej z naszych wspólnot w sposób przekrojowy, a także w naszych miastach, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest wychowanie do dialogu, aby

0: jedynie do braku wojny. Nie może być trwały bez sprawiedliwości, bez poszanowania ludzkiej godności, bez solidarności między narodami i między pokoleniami, ani też bez wspólnej drogi i wspólnej troski o ochronę naszego wspólnego domu.
1: Nous constatons avec gravité que nos sociétés
0: Z powagą stwierdzamy, że nasze społeczeństwa również nie są wolne od podziałów, od dyskryminacji, ani od mechanizmów odrzucenia, które osłabiają spójność między ludźmi i między narodami. We Francji wyrażamy to w szczególności mówiąc o naszym oburzeniu z powodu ponownego wzrostu liczby aktów wymierzonych w osoby lub miejsca kultu ze względu na ich pochodzenie lub na wyznawaną wiarę. Potępiając wszelkie formy dyskryminacji i wszelkie nawoływania do nienawiści, chcemy być zaporą chroniącą ludzkość przed opresyjnymi lub skorumpowanymi władzami. W szczególności chcemy sprzeciwić się i sprzeciwiamy się truciźnie totalitaryzmu, z powodu którego ta ziemia lotaryńska tak wiele wycierpiała. Wspólnie przypominamy, że imię Boga, podobnie jak żadna prawda religijna czy żadna tradycja duchowa, nigdy nie może być przywoływane w celu usprawiedliwiania przemocy i nienawiści. Z doświadczenia wiemy, że dialog, modlitwa, medytacja i różne formy praktyki duchowej otwierają drogi pokoju. Pokój bowiem buduje się również w najgłębszym wnętrzu każdego człowieka, w naszej zdolności do rozpoznania i rozbrojenia w sobie samych tego, co karmi odrzucanie drugiego człowieka, czyli lęk i nienawiść. Wierzymy bowiem, że każda osoba ludzka jest obdarzona niezbywalną godnością. Nasze poszczególne tradycje zachęcają nas, aby przyjmować drugiego nie jako zagrożenie, lecz jako brata lub siostrę w człowieczeństwie. My, wyznawcy różnych religii, wzywamy nasze wspólnoty do rozwijania kultury przyjęcia i braterstwa. Poprzez nasze wzajemne słuchanie, poprzez służbę dobru wspólnemu, wytrwały dialog wychodzący od naszego życia i z naszych praktyk duchowych, chcemy w konkretny sposób działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Wiemy, jak bardzo rany historii, przemoc, niewiedza czy nieporozumienia nadal zamieszkują w pamięci osób i narodów. Chcemy zatem pokornie przyczyniać się do otwierania dróg pojednania, odrzucając logikę zemsty, odrzucenia i upokorzenia. Uważamy, że religie są uprzywilejowaną drogą ku temu pokojowi rozbrojonemu i rozbrajającemu, do którego wzywa nas Wasza Świątobliwość, Ty, Ojcze Święty, Leonie XIV. I pragniemy z całego serca, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, być działaczami na rzecz tego pojednania. Chcemy rozwijać w spolaryzowanym świecie i sprawiać, by ona wzrastała. Ta kultura wychowania do pokoju i do braterstwa opiera się ona na promowaniu ludzkiej godności, na wzajemnym szacunku, sprawiedliwości i zaufaniu. Wymaga zarówno odważnego osobistego zaangażowania, jak i zdecydowanego wspólnego działania. Wymaga także wkładu rodzin, szkół, struktur zajmujących się wypoczynkiem i sportem, a także każdej z naszych tradycji religijnych i wspólnotowych. Dzieło to w pełni wpisuje się też w zasady konstytucyjne, które gwarantują wolność sumienia i swobodne sprawowanie kultu. To właśnie dzięki naszej wspólnej woli spotkania i prowadzenia dialogu możemy dziś stać ramię w ramię w służbie na rzecz pokoju. Chcemy przekazać wszystkim, a w szczególności młodym pokoleniom, nasze pragnienie sprawiedliwości i pokoju, które zawsze musimy budować wspólnie z nimi i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Pokój bowiem nie jest niedostępnym marzeniem. Buduje się go każdego dnia w poszanowaniu drugiego człowieka, jego kultury i jego religii, w budowaniu relacji opartych na przyjaźni.

0: w których każdy człowiek może zostać uznany w swej tożsamości, która nie jest podważana. Niech to dzisiejsze spotkanie w Metz, w Twojej obecności, Ojcze Święty, obudzi nasze sumienia i przyniesie trwałe owoce. Różnią nas przekonania religijne, ale jednoczy nas odpowiedzialność za wspólną służbę na rzecz pokoju na świecie oraz poszanowania godności każdej osoby ludzkiej. Dlatego też podejmujemy dziś trzy konkretne zobowiązania. Z wytrwałością kontynuować wymagający dialog między nami. Po drugie, kontynuować przygotowania młodego pokolenia do wzajemnego poznawania naszych tradycji.
1: Y compris dans l'adversité pour œuvrer à la promotion.
0: I po trzecie, trwać wspólnie także w obliczu przeciwności w działaniach na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Niech ten apel z Metz, który dzisiaj ogłaszamy, stanie się dla każdego busolą nadziei i przypomina, że żaden trwały pokój nie może być budowany bez drugiego człowieka ani przeciwko niemu. Takie jest nasze pragnienie i takie jest nasze zaangażowanie. A wśród tych, którzy odczytali to przemówienie i którzy są jego sygnatariuszami, jest pastor Christian Krieger, przewodniczący Federacji Protestanckiej we Francji, kardynał Avlin, przewodniczący Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych we Francji, wielki rabin Francji, współprzewodniczący Związku Buddyjskiego oraz wielki rektor meczetu Paryża. A teraz już wysłuchamy słów, które do tego gremium międzyreligijnego skieruje Ojciec Święty Leon XIV. Widzimy, że są tu także biskupi, którzy towarzyszą całej jego podróży, między innymi nuncjusz apostolski we Francji, a wcześniej także w Polsce arcybiskup Celestino Migliore, także między innymi arcybiskup Paul Richard Gallagher, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, powiedzielibyśmy minister spraw zagranicznych Watykanu. I wielu innych papieskich współpracowników. Teraz już wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, drodzy przedstawiciele, przyjaciele i przedstawiciele różnych tradycji religijnych, z głęboką radością, ale także z żywym poczuciem duchowej odpowiedzialności, staję dziś tutaj pośród Was w Metzu, mieście pogranicza i spotkania, w centrum kongresowym noszącym imię Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. Ten człowiek wiary i głębokich przekonań potrafił przemienić dawne linie podziału w mosty nadziei dla całej Europy i stał się prawdziwym ambasadorem jedności w różnorodności. Idąc za jego przykładem, jako kobiety i mężczyźni należący do różnych religii, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za dawanie świadectwa, że ponad granicami zawsze możliwe jest spotkanie, nawiązywanie przyjaźni i budowanie pokoju. Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, ale pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Jak mówił mój poprzednik, papież Franciszek, dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję, ale celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni i pokoju. To był cytat z encykliki Fratelli Tutti. Przed nim święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w tę samą naturę człowieka. Zaś według Paula Ricoeura jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie jako zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojąc na przeciwległym biegunie agresji i przemocy. Istotnie, przywoływanie imienia Boga dla usprawiedliwienia przemocy lub ucisku jest profanacją tego imienia. Nic, co zniekształca godność człowieka, nie może powoływać się na autentyczne natchnienie Boże. Dyskurs religijny powinien nieustannie wzywać do rozbrajania serc i słów. Nakłada to bezpośrednią odpowiedzialność na każdego z nas, jako na strażników naszych tradycji religijnych. Ponadto, jeśli żywotność tradycji religijnych przejawia się przede wszystkim w ich służbie pokojowi i braterstwu, wyraża się ona również w zdolności do ochrony życia, do towarzyszenia Mu i do służenia Mu. Wielkości cywilizacji nie mierzy się jej osiągnięciami materialnymi, lecz tym, w jaki sposób otacza ona troską osobę ludzką, chroni ją i pomaga jej wzrastać. Religie są strażnikami życia, afirmują jego świętą wartość, a ich żywotność ujawnia się w pełnej miłości obecności przy osobach najbardziej bezbronnych i słabych. Służyć życiu oznacza otaczać je troską, obecnością i czułością, zwłaszcza w chwilach próby, aż do samego końca. Naszą misją jako ludzi otwartych na transcendencję jest wskazywanie trwałych punktów odniesienia, szczególnie ludziom młodym, tak aby budować wspólnie komunię, wspólnotę, która szanuje i docenia godność ludzką, godność każdej osoby ludzkiej. Drodzy przyjaciele, Kościół uznaje za towarzyszy drogi wszystkich, którzy szczerze poszukują prawdy, dobra i piękna. To cytat z Magnifica Humanitas. Raz jeszcze dziękuję Wam za Waszą bliskość i za Waszą obecność. Niech nieskończona dobroć Boga i Jego mądrość towarzyszą nam i uczą nas coraz bardziej żyć jako Jego dzieci oraz być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Obyśmy w ten sposób, tam gdzie żyjemy, stawali się budowniczymi pokoju i świadkami nadziei, która nie przestaje wzrastać w naszym świecie. Niech Bóg Was błogosławi. Ważne przemówienie, w którym Ojciec Święty przypomina, że imienia Boga nie można używać dla usprawiedliwiania przemocy i ucisku, bo jest to w istocie jego profanacja, ani też, że religie powinny służyć pokojowi, braterstwu i służyć ochronie życia, która jest ich wspólnym mianownikiem i tym, co je łączy ponad różnicą przekonań i wierzeń. A teraz poszczególni sygnatariusze tego apelu z Metz, który wysłuchaliśmy na początku, podpisują ten dokument. Przypomnijmy, jest to pastor Christian Krieger, przewodniczący Federacji Protestanckiej Francji, jego ekscelencja kardynał Jean-Marc Aveline, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji i arcybiskup Marsylii, a także przewodniczący Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych Francji Dimitros, Chaim Corsia, wielki rabin Francji, Antoni Busmar, współprzewodniczący Związku Buddyjskiego we Francji oraz Shemseddin Hafiz, rektor Wielkiego Meczetu Paryża. To wydarzenie, którego jesteśmy świadkami, choć oczywiście wysłuchaliśmy deklaracji, teraz czas pokaże, w jaki sposób i czy zostanie ona przełożona na konkretne inicjatywy. Ale już teraz możemy śmiało powiedzieć, że to wydarzenie jest w pewien sposób dopełnieniem tego, co widzimy od samego początku papieskiej wizyty, a mianowicie tego, że obecność Ojca Świętego inspiruje, pociąga i budzi radość i nadzieję nie tylko pośród katolików, ale pośród też przedstawicieli innych wyznań i tych, którzy uważają się za osoby niewierzące. Mówili o tym organizatorzy papieskiej wizyty, m.in. kardynał Aveline, którego widzimy teraz na ekranie, który wielokrotnie podkreślał, że papieska wizyta w kraju, którego większość nie jest w tej chwili praktykującymi katolikami, jest ogromną szansą ewangelizacyjną. Jest ogromną okazją do tego, by słowo i gesty Ojca Świętego dotarły bezpośrednio do tych, którzy będą ich świadkami, a więc do osób, które mogą przynależeć do przeróżnych tradycji religijnych lub też z żadną się nie identyfikować. Ojciec kardynał Awlin przekazuje teraz dwojgu dzieci kopię tej deklaracji. To właśnie oni jako symbol młodego pokolenia, tego dla którego i z którym mamy budować nadzieję we współczesnym świecie, mają ponieść tę deklarację dalej w świat. To taki symboliczny gest. A wracając jeszcze do tego świadectwa, którego jesteśmy odbiorcami. Dużo jest w tej chwili we francuskich mediach świadectw, komentarzy właśnie osób niezwiązanych z katolicyzmem, które mówią o niesamowicie pozytywnym wrażeniu i niezwykłej też takiej duchowej mocy, jaką odkrywają w papieżu Leonie XIV, w tym, co mówi, w tym, jak przebywa, z jak wielkim szacunkiem i miłością zwraca się do mieszkańców Francji. Piszą o tym pastorzy, piszą o tym przedstawiciele gminy muzułmańskiej, piszą o tym także osoby, które wprost mówią, że jako niewierzący, czy to publicyści, czy to twórcy internetowi, są poruszeni dobrocią, duchowością, bo tak o tym mówią papieża Leona XIV i przesłaniem dobra, nadziei i pokoju i miłości, jakie płynie ze wspólnoty katolików. Takim już zupełnie trywialnym, ale mimo wszystko ogromnie przemawiającym przykładem jest też to, że podczas tych wszystkich dużych spotkań, a przecież na ulicę Paryża w tych dniach wyległo dużo ponad milion osób, nie doszło do żadnego incydentu, do żadnego aktu wandalizmu, przemocy, czy też nawet drobnych wykroczeń. A wszakże Francja, niestety, zwłaszcza Paryż, słynie z tego, że duże wydarzenia, czy to sportowe, czy to artystyczne, niestety często obarczone są także tym ryzykiem podpaleń, zamieszek, jakichś rozruchów na ulicach. I to także jest odbierane jako świadectwo tego, że obecność papieża jako posłańca pokoju, bo tak jest on opisywany także przez tych, którzy nie są katolikami, przemienia coś w społeczeństwie, sprawia, że to społeczeństwo inaczej się zachowuje, innymi wartościami oddycha. Takie cytaty znajdujemy we francuskiej prasie i w inny sposób też jako wspólnota zaczyna funkcjonować. Ojciec Święty pozdrawia teraz przedstawicieli poszczególnych grup wyznaniowych, zarówno tych, którzy byli tutaj, przedstawiali, czytali to wspólne zobowiązanie, jak też tych, którzy towarzyszą mu jako delegaci poszczególnych wspólnot religijnych dzisiaj tutaj w Metz. I za chwilkę Ojciec Święty uda się na kolejne spotkanie, a będzie nim spotkanie poświęcone korzeniom europejskiej Europy, korzeniom chrześcijańskiej Europy i korzeniom Europy Zjednoczonej, Europy Solidarnej. Wracając jeszcze do postaci Sługi Bożego Roberta Schumana, na którego rychłą beatyfikację mamy nadzieję i na którą czekamy, o którą się modlimy. Postulator beatyfikacyjny właśnie Roberta Schumana wspominał w jednym z wywiadów niedawno, że Schuman oprócz tego, że był wybitnym politykiem, był erudytą, był człowiekiem niezwykle wykształconym, był też człowiekiem wielkiej wiary. Zarówno w młodości, kiedy rozważał życie zakonne i seminarium, jak też do końca swojego życia nigdy się nie ożenił, poświęcił się służbie ojczyźnie, ale mieszkańcy Sichezel, czyli tego tutaj pobliskiego miasteczka, w którym mieszkał i w którym też zmarł, wspominali, że najczęściej widzieli go klęczącego w kościele. Mieszkańcy Sichezel mówili, że znają go tyłem i na kolanach, bo zazwyczaj klęczą w kościele w jednej z pierwszych ławek i to właśnie ów Schuman klęczący przed Najświętszym Sakramentem jest tym obrazem współtwórcy Europy, tym obrazem podwalin wspólnoty europejskiej i tego, na czym to zaangażowanie na rzecz wspólnej Europy i pojednania powinno wyglądać, który tak szczególnie towarzyszy nam tutaj dzisiaj, towarzyszy, kiedy Ojciec Święty przebywa w auli właśnie jemu poświęconej, jego imieniu poświęconej i z której będzie z pewnością przypominał nam, tak jak to uczynił przed chwilą, o tych wspólnych wartościach, wspólnych korzeniach. A my zapraszamy do tego, żeby pozostać z nami już za chwilę podczas kolejnej transmisji.

My łączymy się z Państwem ponownie z Centrum Kongresowego imienia Sługi Bożego Roberta Schumana, w którym przebywa dzisiaj Ojciec Święty. Uczestnicząc tutaj w dwóch spotkaniach, przed chwilką zakończyło się pierwsze poświęcone dialogowi międzyreligijnemu i wspólnemu zaangażowaniu przedstawicieli różnych religii na rzecz pokoju i pojednania, a także ochrony życia i wspólnego przeciwstawiania się wojnom. Za chwilkę rozpocznie się drugie spotkanie poświęcone chrześcijańskim korzeniom Europy. W tym spotkaniu również Ojciec Święty weźmie udział. Weźmie w nim udział także prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron, który będzie też obecny podczas mszy świętej o godzinie 15. Tak przynajmniej podają w tej chwili francuskie media. Mszy świętej, którą Ojciec Święty będzie sprawował tutaj w Metz w katedrze pod wezwaniem świętego Szczepana i będzie to ostatni punkt jego wizyty we Francji. Stąd z Metz i po zakończeniu mszy świętej uda się na lotnisko i wyruszy w drogę powrotną do Watykanu, gdzie oczekiwany jest dzisiaj wieczorem. Ta papieska wizyta w Metz jest symboliczna z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że Metz, nazywany miastem blizną, znajduje się na tym terenie Francji, który w XX wieku kilkukrotnie był areną najbardziej brutalnych już nie tylko wojen, ale też skutków działań wojennych, bowiem to właśnie te ziemie zmieniały przynależność państwową po II wojnie światowej. Te tereny, które były wcześniej terenami niemieckimi, zostały włączone do terytorium Francji. Oczywiście te zmiany łączyły się, znamy to także z naszej polskiej historii, z ogromnymi trudnościami i zranieniami dla mieszkańców, dla tych, którzy często zostawali przyłączeni do kraju, do grupy społecznej, kulturowej, językowej, z którą się wcześniej ani nie identyfikowali, ani też nie mieli z nią jakichś szczególnych więzi, wręcz przeciwnie, to były często zwaśnione strony, które nagle spotykały się po tej samej stronie granic politycznych. I tak jak przed chwilą Ojciec Święty mówił w swoim przemówieniu i jak mówili członkowie, sygnatariusze apelu z Metz, apelu międzyreligijnego, granice powinny być przestrzenią i drogą do pojednania, a nie do podziału. I właśnie to dokonywało się tutaj między innymi w Metz, bowiem to stąd wyszło orędzie i pragnienie pojednania, zwłaszcza po II wojnie światowej, pojednania między narodami, pojednania, które nie zapomina o wojennych zranieniach, ale chce te zranienia leczyć. To stąd, z tej okolicy pochodził Robert Schuman, jeden z współzałożycieli Zjednoczonej Europy wspólnie z Konradem Adenauerem i Alcide de Gasperim. Schuman, który jest kandydatem na ołtarze, którego proces beatyfikacyjny został już zakończony, a Ojciec Święty Franciszek przed 5 laty ogłosił go czcigodnym sługą Bożym, potwierdzając, że cnoty chrześcijańskie przeżywał on w swoim życiu w stopniu heroicznym, a więc najwyższym. W tej chwili do ogłoszenia go błogosławionym brakuje cudu wymodlonego za jego wstawiennictwem i potwierdzonego przez Kościół. I o ten cud się modlimy, o ten cud we wspólnocie Kościoła prosimy, czekając, aby ten współzałożyciel Europy stał się także jej patronem, patronem wierzącym, patronem osób wierzących i takim widzialnym znakiem tego, że wartości chrześcijańskie są wartościami fundamentalnymi dla społeczeństw, dla kultur, dla narodów. Ta wizyta Ojca Świętego jest też symboliczna, dlatego że to drugi raz, kiedy Ojciec Święty zjawia się tutaj w Metz. W 1988 roku podczas swojej pielgrzymki do północnych regionów Francji, był tu obecny także papież Jan Paweł II, przewodniczył wówczas mszy świętej w katedrze w Metz, przybył tutaj z przesłaniem troski o korzenie, troski o korzenie Europy, korzenie chrześcijańskie. Papież był wielkim orędownikiem tego, aby o chrześcijańskich korzeniach Europy nie zapominać, zwłaszcza w Europie Zachodniej, w tej części, która przecież w latach 80. cieszyła się większą wolnością niż Europa Wschodnia, a jednocześnie wydawało się, że z tej wolności korzysta nie po to, aby pielęgnować, ale po to, aby odcinać się od swoich korzeni. Możemy się domyślać, że także tą dzisiejszą wizytę Leona XIV będziemy mogli właśnie w takim kluczu troski o korzenie rozpatrywać, tym bardziej, że papieska podróż do Francji przebiega pod hasłem, aby świat miał życie, a życia nie ma bez korzeni, nie ma bez pielęgnowania i łączności z tymi korzeniami, więc być może to właśnie ten aspekt życia i troski o życie Leon XIV będzie chciał przypomnieć nam tutaj w Metz.
Mes, które jest jeszcze z trzeciego powodu wyjątkowe, mianowicie jest to jeden z tych terenów, który właśnie ze względu na swoją historię i tą zmieniającą się przynależność państwową nie jest objęty francuskim prawem dotyczącym separacji państwa i religii. To słynne prawo z roku 1905, tak zwane loi sur la laïcité, czyli prawo o świeckości, nie zostało tutaj zaaplikowane po tym, jak te tereny zostały przyłączone do terytorium francuskiego. Aby też wyrazić w ten sposób szacunek do dziedzictwa, do tradycji, do tych więzi państwowo-kościelnych, które na tym terenie przez wieki się wykształciły. Z czym to się wiąże dzisiaj? To wiąże się między innymi z tym, że ten region cieszy się nieco większymi przywilejami religijnymi w przestrzeni państwowej. Święta religijne częściej są tutaj dniami ustawowo wolnymi od pracy niż w pozostałej części Francji. Jest ich o dwa więcej. Ale przypomnijmy, że także we Francji wiele jest świąt religijnych, katolickich, które są dniami przewidzianymi w państwie jako dni świąteczne. To między innymi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, który z woli królów Francji już od wieków jest świętem państwowym, a było to wotum wdzięczności króla Ludwika XIII za otrzymanie potomstwa, co upatrywał jako owoc wstawiennictwa Matki Bożej. Powracając do Metz, tutaj także biskup jest nominowany na mocy wspólnej decyzji państwowo-kościelnej, a więc nie jest to jedynie decyzja Ojca Świętego, ale jest ona także potwierdzona decyzją państwową. Oczywiście kolejność jest taka, że to Ojciec Święty ma ostateczne słowo, to Kościół ostatecznie zatwierdza biskupa, ale przedstawiciele władz mają ten przywilej, że mogą wskazywać kandydata na biskupa, co jest też świadectwem dobrej współpracy, dobrej wzajemnej znajomości i kultur, i obszarów kompetencji, i tego, w jaki sposób państwo i Kościół może współpracować. W przeciwnym bowiem razie nie byłoby podstaw do tego, aby kandydat na biskupa był sugerowany, czy też kandydaci, aby byli sugerowani przez przedstawicieli władzy świeckiej. I wreszcie to także fakt, że czy miejsca kultu, czy kapłani, pracownicy także struktur kościelnych są finansowani z budżetu państwowego, są finansowani podobnie jak jest to w przypadku funkcjonariuszy państwowych. To również wielka ulga, wielkie ułatwienie dla kościoła. Przypomnijmy, że na mocy francuskiego prawa zabytkowe kościoły są własnością państwa i też państwo odpowiada za ich utrzymanie, za ich remonty i są one niejako tylko użyczane kościołowi do celów sprawowania kultu. Stąd też ten piękny i niekiedy wzruszający zwyczaj, kiedy biskup obejmujący diecezję, czy też proboszcz obejmujący parafię otrzymuje klucze do świątyni od przedstawicieli władz świeckich. Pamiętamy ten moment z otwarcia katedry Notre Dame, kiedy arcybiskup Urlich, czyli przewodniczący, czyli arcybiskup Paryża, Laurent Urlich, otrzymywał klucze do paryskiej katedry symbolicznie od prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wiele osób dopatrywało się w tym jakiejś może uzurpacji kompetencji, natomiast wynikało to po prostu z tego, że rzeczywiście odpowiedzialnym i prawnie zarządzającym budynkami, zabytkowymi budynkami kościelnymi są przedstawiciele władz świeckich. Tutaj w Metz ta sytuacja oczywiście jest podobna, natomiast to, czego dotyczy pewna ulga czy pewne ułatwienie, dotyczy to współczesne świątynie i tutaj rzeczywiście ta współpraca jest dużo szersza niż w pozostałych regionach, co jest też o tyle cenne, że region ten, ta diecezja, bo to także teren obejmujący sąsiednie diecezje, jest też takim pięknym świadectwem tego, że ta współpraca, to współistnienie jest dzisiaj możliwe i może być też owocne zarówno dla Kościoła, jak i dla państwa. Warto wspomnieć, że w ogóle świeckość państwa francuskiego, ta laïcité, która w naszym polskim i kodzie językowym i w kulturze kojarzy się z pewną rozdzielnością nacechowaną negatywnie, tutaj we Francji ma inny wydźwięk. Słowo laïcité jest rozumiane etymologicznie jako świecki, czyli niereligijny, więc ono samo w sobie nie oznacza jakiegoś sprzeciwu, nie oznacza wykluczenia czy ograniczania sfery religijnej, choć oczywiście na przestrzeni wieków widzieliśmy, że było ono nadużywane, że było ono też używane jako pretekst czy punkt wyjścia do prześladowań, do najbardziej dramatycznych chwil, jakie Kościół francuski i katolicy na terenie Francji na przestrzeni wieków przeżywali. To chociażby konsekwencje rewolucji francuskiej, to chociażby
wszystkie te też wydarzenia z drugiej połowy XX wieku, kiedy ta rosnąca laicyzacja, rosnąca obojętność przekształcała się także w bardzo konkretne spychanie religii do sfery prywatnej i spychanie zwłaszcza też instytucji tworzonych czy współtworzonych przez przedstawicieli Kościoła gdzieś do rangi instytucji dalszej, drugiej czy trzeciej kategorii. A to przecież zarówno instytucje edukacyjne, jak też różnego rodzaju placówki zdrowotne, placówki opiekuńcze, czy szereg innych urzędów i ośrodków. Dzisiaj w Metz, kiedy Ojciec Święty wylądował na tutejszym lotnisku, byliśmy świadkiem takiej pięknej sceny, kiedy witały go w imieniu całej tutejszej społeczności dzieci. To byli uczniowie jednej z tak zwanych szkół hors contrat, czyli tych szkół alternatywnych. To bardzo prężnie rozwijające się w tej chwili gałąź edukacji we Francji. Są to szkoły, które nie podlegają Ministerstwu Edukacji, nie podlegają nauczaniu i programowi nauczania tego państwowemu. Są to placówki prywatne, bardzo często placówki katolickie i są one też w pewien sposób owocem sprzeciwu i rodziców, i samych nauczycieli wobec niektórych obligacji, jakie nakłada na szkolnictwo francuskie państwo. To zarówno program nauczania, który nierzadko uczy w oparciu o wartości sprzeczne z wartościami katolickimi, to także program nauczania, który nie uwzględnia tego, by uczniowie mogli identyfikować się w szkole i też w tym, w jaki sposób gdzieś realizują program nauczania ze swoimi przekonaniami religijnymi. Więc ten system alternatywny jest też taką próbą ochrony wiary, zwłaszcza w środowiskach bardziej tradycyjnych, próby też ochrony edukacji, placówek edukacyjnych przed ideologizacją, przed narzucaniem poglądów. I to, że to właśnie dwoje uczniów z tej alternatywnej grupy szkół zostało wybranych jako ci, którzy dzisiaj Ojca Świętego witali na lotnisku, to też taka próba docenienia tych różnorakich, oddolnych inicjatyw podejmowanych we Francji, które są podejmowane nie przeciwko komukolwiek, ale w trosce o wolność sumienia, o wolność poglądów, o możliwość przekazywania wartości kolejnym pokoleniom w taki sposób, aby były one spójne i aby nie były one zafałszowane. A teraz czekamy, aż Ojciec Święty pojawi się w auli, w której będzie odbywało się spotkanie poświęcone korzeniom Europy, jedności europejskiej. To spotkanie, w czasie którego wysłuchamy także prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz przewodniczącego francuskiego episkopatu kardynała Jean-Marca Avelina, który towarzyszył mu od samego początku tej wizyty we Francji, który jest też jednym z jej ideatorów, z jej pomysłodawców i z jej głównych organizatorów. I to właśnie kardynał Avelin mówił w wielu wywiadach o tym wielkim pragnieniu Ojca Świętego spotkania z Francją, spotkania z Kościołem francuskim i spotkania z francuskim społeczeństwem. A świadectwem tego pragnienia były chociażby te wydarzenia, których byliśmy świadkami już w ubiegłym roku w Watykanie, kiedy to Ojciec Święty na przykład tuż przed jubileuszem młodzieży przyjął tu na prywatnej audiencji francuskich katechumenów, neofitów, chcąc się z nimi spotkać. Było to drugie wystąpienie Ojca Świętego wygłoszone w języku francuskim. Pierwszym było spotkanie z biskupami z Madagaskaru jakiś czas wcześniej. I już tamto wydarzenie pokazało, że Ojciec Święty ze szczególną uwagą i wdzięcznością i nadzieją patrzy właśnie na Francję. Nie dlatego, że ją uprzywilejowuje, ale dlatego, że te procesy, które się w niej dokonują, ten powrót do wiary, to niezwykłe ożywienie we francuskim społeczeństwie dotyczące wszelkich tematów związanych z duchowością, z wiarą i prowadzących bardzo często właśnie do wspólnoty Kościoła katolickiego. To jest pewien kolejny etap w historii Francji, w historii narodu i kraju, który z chrześcijaństwem związany jest od czasów średniowiecznych, który z chrześcijaństwem związany jest także poprzez ogromne dziedzictwo kulturowe, poprzez wielu świętych, poprzez wiele elementów naszej współczesnej duchowości, naszej współczesnej liturgii czy sposobu wyrażania wiary, które właśnie we Francji mają swoje korzenie. I to mogliśmy przez te ostatnie dni we Francji oglądać. Z jednej strony w Paryżu, jeśli popatrzymy chociażby na obecność Ojca Świętego w katedrze Notre Dame, to wspominać mogliśmy przy tej okazji także zarówno chrzest króla Chlodwiga, od którego bierze początek
katolicki charakter państwa francuskiego, choć chrzest ten odbył się na ziemiach francuskich, zanim jeszcze powstało państwo francuskie, to także XVII wiek i poświęcenie Francji Matce Bożej, którego dokonał ówczesny król Ludwik XIII. I te wszystkie zabytki, te wszystkie inicjatywy, cały ten związek kultury wysokiej z wartościami chrześcijańskimi, który od tego czasu był we Francji pielęgnowany i który przetrwał do dzisiaj. To także obecność Ojca Świętego na stadionie Stade de France, kiedy z jednej strony osnową czuwania młodzieży z Ojcem Świętym była opowieść o francuskich świętych i raz jeszcze zarówno młodzi Francuzi, jak też my wszyscy mogliśmy sobie przypomnieć, jak wielu świętych właśnie z Francji się wywodzi, właśnie w tym kraju wzrastało, odkrywało swoją wiarę, ale też przelewało za tę wiarę krew, a dzisiaj są świętymi, którzy towarzyszą całemu Kościołowi, którzy są często tymi najbardziej czy czczonymi, czy popularnymi, czy po prostu inspirującymi także młode pokolenia. Przy okazji tych różnorodnych spotkań z Ojcem Świętym mogliśmy też podziwiać zarówno bogactwo liturgii, śpiewów, różnego rodzaju wspólnot, ruchów, tradycja katolickiego skautingu. To wszystko również wywodzi się z Francji i do dzisiaj ożywia i Kościół, i społeczeństwo, nie tylko we Francji, ale także w innych krajach. Wiele przecież z tych pieśni, z tych wspólnot, z tych tradycji jest obecnych także w Polsce. I wreszcie ta droga przypominania tego bogactwa chrześcijańskiego Francji zaprowadziła Ojca Świętego i nas wraz z nim do Lourdes, do miejsca jednego z pięciu wielkich objawień Matki Bożej we Francji, objawień uznanych przez Kościół, a mających miejsce w wieku XIX, kiedy Francja była najbardziej chyba prześladującym katolików krajem ówczesnej Europy. I to właśnie tam, w tym miejscu, które stało się jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Europie i na świecie, mogliśmy sobie przypomnieć, jak wiele Kościół zawdzięcza właśnie Francji, jeśli chodzi o pobożność maryjną, jeśli chodzi też o świadectwo tych, którzy te maryjne orędzia, te przesłania, wezwania do nawrócenia, do pojednania, do modlitwy ponieśli dalej w świat. Tak więc ta podróż jest z jednej strony takim wielkim przypomnieniem o korzeniach, o tradycjach, które nawet jeśli w ostatnich dziesięcioleciach pozostały uśpione, to jednak teraz budzą się i z nową energią, z nowymi inspiracjami wkraczają w życie młodych pokoleń. A z drugiej strony to też zaproszenie Ojca Świętego do tego, aby nie traktować tego bogactwa powierzchownie, aby rzeczywiście pamiętać o tym, że powinno się ono przekładać na konkretne decyzje, konkretne postawy i zaangażowania. I stąd też zarówno papieski temat podróży, aby świat miał życie, jak też to wszystko, co Ojciec Święty, właśnie odwołując się do tego tematu, od początku pobytu we Francji mówi. A mówi bardzo stanowczo o tym, że Kościół ma zajmować stanowisko i głos w debacie publicznej, że żadne decyzje prawne ani wybory narzucane przez jakiekolwiek środowiska nie mogą usprawiedliwiać zadawania śmierci, selektywnego traktowania życia ani umniejszania godności jakiegokolwiek człowieka. To także papieskie przypomnienie o tym, jak ważna jest edukacja katolicka, jak ważne są instytucje, które troszczą się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. To również wszelkie te słowa, które już wprost odnosiły się do chrześcijańskiej nadziei, do zakorzenienia tej nadziei, ale też pojednania, pokoju, przebaczenia, nawrócenia w Słowie Bożym i w sakramentach. To ogromny, spójny przekaz, którego chyba nie można traktować wyrywkowo, ale należy czytać jako czterodniowe przesłanie, które Ojciec Święty wciąż do nas kieruje z francuskiej ziemi, a które jeszcze dzisiaj wybrzmi w jego przemówieniu tutaj w centrum Roberta Schumana, a po południu w katedrze Świętego Szczepana. I przy tej okazji też oczywiście zapraszamy Państwa do tego, aby do tych tekstów papieskich wracać. Wszystkie są one dostępne w pełnym tłumaczeniu na język polski, które można znaleźć na stronie vatican.va. Tam są one dostępne w oficjalnych tłumaczeniach, ale też na stronach mediów watykańskich i w mediach społecznościowych vaticannews.va/.pl. To niewątpliwie takie treści, które tutaj z Francji Ojciec Święty kieruje do całej Europy, kieruje do nas wszystkich i do których powracając dajemy też świadectwo naszej wierności Ojcu Świętemu i naszego zaangażowania w tym, czym żyje Kościół nie tylko w Polsce, ale też na świecie. A teraz wsłuchajmy się przez chwilę w ten trwający tutaj koncert, którego wykonawcy to chór i orkiestra opery w Metz, a także chór katedralny,
z udziałem pianisty Guillaume Vincent i sopranistki Julii Spinozy. A oni wszyscy występują tutaj pod batutą Laurent Cousson, interpretując utwór Book of Life, Księga Życia, w jego poszczególnych odsłonach.

Book of Life, czyli Księga Życia, to współczesne oratorium ekumeniczne skomponowane przez Laurent Cussona, czyli kompozytora i dyrygenta, który też kieruje tym dzisiejszym wykonaniem. Jest to dzieło międzyreligijne, które łączy teksty i tradycje z różnych kultur we wspólnej opowieści, wspólnym zaproszeniu do budowania pokoju. Znajdują się w nim zarówno fragmenty z Księgi Koheleta, poezja Hafiza, świętej Teresy Zawila, także modlitwy w języku aramejskim, a samo libretto zawiera teksty w kilkunastu językach. Jest to projekt, który towarzyszy wydarzeniom o charakterze międzyreligijnym tutaj w Metz, bo tutaj jest ich stosunkowo dużo, ale też które towarzyszy wielu różnym wydarzeniom kulturalnym, między innymi znany francuski reżyser Claude Lelouch często posługuje się fragmentami tego utworu w ścieżkach dźwiękowych swoich filmów.

Czekamy na drugą część dzisiejszego spotkania Ojca Świętego w Centrum Roberta Schumana, spotkania poświęconego korzeniom Europy. Jego pełny tytuł to spotkanie poświęcone jedności korzeniom Europy, także w kontekście wyzwań współczesnego świata, współczesnego starego kontynentu. To wydarzenie, które będzie przypominało o tym wyjątkowym aspekcie papieskiej wizyty, jakim jest też przesłanie płynące stąd z Francji do całego starego kontynentu. Papież Leon konsekwentnie odwiedzając kraje Europy Zachodnie przypomina, zresztą tak samo jak czynili to jego poprzednicy, zwłaszcza Jan Paweł II, Benedykt XVI, o tym, że wspólne korzenie chrześcijańskiej Europy, oparte także na wartościach, które będąc wartościami chrześcijańskimi są również uniwersalne i jednoczą także niechrześcijan, przypomina, że jest to wspólny fundament, na którym należy dzisiaj budować i za który należy też wziąć odpowiedzialność. Pamiętaliśmy o tym, kiedy odwiedzał w ubiegłym roku Monako i podczas tej krótkiej, jednodniowej wizyty mówił o tym, jak ważne jest oparcie państwowości, przepisów, też zaangażowania państwowego i całej administracji publicznej na tych wartościach, które są wartościami zaczerpniętymi z chrześcijaństwa. Mówił o tym, jak bardzo naród Monako jest tym, który może być dzisiaj przykładem dla całej Europy, jeśli chodzi o troskę o potrzebujących, jeśli chodzi o spójność polityki z wartościami wyznawanymi przez obywateli, a to było chociażby nawiązanie do tego, że książę Monako odmówił podpisania przepisów będących sprzecznych z nauką Kościoła o ochronie życia od naturalnego poczęcia aż do śmierci. Następnie w kwietniu tego roku mieliśmy wizytę Ojca Świętego w Hiszpanii, gdzie również, cytując wielokrotnie chociażby Jana Pawła II z jego hiszpańskich podróży, przypominał o chrześcijańskich korzeniach Europy, Półwyspu Iberyjskiego, o tym, jak ważne jest pielęgnowanie także we współczesności tej kultury, tych postaci, które przypominają nam o tym, że przez wieki to właśnie wspólne wartości płynące z nauczania Kościoła, z Biblii, z katolickiej nauki społecznej były tymi, które jednoczyły Europejczyków na długo przed tym, kiedy zostały one zapisane chociażby w dokumentach soborowych. A my widzimy już w tej chwili prezydenta Francji wraz z małżonką, którzy przybyli do Centrum Kongresowego, będą oni towarzyszyli Ojcu Świętemu podczas tych dwóch ostatnich wydarzeń, w których bierze udział, więc tego spotkania poświęconego korzeniom Europy, ale też mszy świętej o godzinie 15, którą papież odprawi w Metz w tutejszej katedrze świętego Szczepana. To także wydarzenia, które przypominają o tym, że ten teren, który tak boleśnie był naznaczony podziałami, zmianami przynależności państwowej, krwawymi walkami w czasie dwóch wojen światowych, jest dzisiaj terenem, który może świadczyć i być lekcją dla innych miejsc na świecie, jak budować pojednanie, jak budować pokój i braterstwo ponad, a w zasadzie pomimo i z uwzględnieniem bolesnej przeszłości. To także przypomnienie, że te ziemie były ziemiami, w których bardzo licznie byli obecni imigranci, czy to polityczni, czy to wojenni, którzy pozostali tutaj po zakończeniu walk zbrojnych. Wśród nich było też wielu Polaków i to właśnie o ich obecności przypominał też Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Metz w roku 88. A my już teraz widzimy zbliżających się tutaj do tego centrum kongresowego kolejnych przedstawicieli władz państwowych. Będą tu dzisiaj m.in. książę Luksemburga, przedstawiciele władz Andory, Belgii, a więc państw, które są i państwami sąsiednimi, ale też tymi, które w sposób szczególny łączy i podobna historia, i podobne wartości, też podobne dążenie do braterstwa, no i również dla których wspólnym językiem jest język francuski w wielu przypadkach. To spotkanie będzie też okazją do tego, aby przypomnieć, że laickość w takim rozumieniu, w jakim mówimy o niej dzisiaj w kontekście Francji, nie jest już tą świeckością, laickością, która jest przeciwstawiana religii katolickiej i w jakikolwiek sposób wiarę katolicką, czy też inne religie deprecjonuje, dewaluuje i spycha do sfery prywatnej, ale w rozumieniu konstytucyjnym, w rozumieniu państwowym jest świeckością, która jest nie ingerowaniem w
w sferę religijną, nie ingerowaniem w sferę kultu. Oczywiście później na konkretnych przykładach możemy zastanawiać się i słusznie zadawać pytania o to, na ile ta świeckość w takim rozumieniu jest rzeczywiście aplikowana, bo jeśli weźmiemy chociażby przykład ustanowionego niedawno prawa do tak zwanego wspomaganego samobójstwa i eutanazji, no to możemy mieć poważne wątpliwości, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście państwo nie narzuca światopoglądu sprzecznego z wartościami religijnymi, także tym, którzy chcą postępować zgodnie z sumieniem. My teraz widzimy, że pośród gości, którzy będą brać udział w dzisiejszym spotkaniu, jest m.in. Andrea Riccardi, założyciel wspólnoty Sant'Egidio, która na poziomie międzynarodowym włącza się w troskę o najbardziej potrzebujących, w promowanie pokoju, braterstwa i tych wartości, które były fundamentem Zjednoczonej Europy przy jej powstawaniu. A jednym z ojców założycieli Zjednoczonej Europy jest kandydat na ołtarze, mam nadzieję, wkrótce błogosławiony, a obecnie czcigodny sługa Boży Robert Schuman, który tutaj w Metz mieszkał, tutaj pracował, ale koniec swego życia spędził i często też prywatnie udawał się do pobliskiej miejscowości Sichazel, gdzie jest pochowany, gdzie też mieszkańcy do dzisiaj zachowali pamięć o nim jako przede wszystkim o człowieku modlitwy, którego najczęściej widywali na kolanach pogrążonego w modlitwie w tamtejszym kościele, w którym jest zresztą pochowany. Wiele osób pytało, czy Ojciec Święty dzisiaj w czasie wolnym uda się tam prywatnie. Nie ma takiego potwierdzenia wynikającego z programu papieskiej wizyty. Natomiast możemy domyślać się, że gdyby Ojciec Święty się tam udał, to mogłoby to być też interpretowane jako próba przynaglenia procesu beatyfikacyjnego Schumana, a o takim przynagleniu oczywiście mowy nie może być, dlatego że proces ten jest de facto już zakończony. A w 2021 roku, kiedy papież Franciszek ogłosił Roberta Schumana czcigodnym sługą Bożym, niejako potwierdził, że Kościół uznaje heroiczność jego cnót, heroiczność wyznawania wiary i życia według wartości chrześcijańskich i teraz tym, co jest jeszcze potrzebne do tego, aby do jego beatyfikacji przystąpić, jest potwierdzenie cudu otrzymanego za jego wstawiennictwem. A kiedy mówimy o Metz, to warto też przypomnieć, że media francuskie komentowały ten etap papieskiej wizyty jako niespodziewany, ale zasadny, logiczny, ponieważ to terytorium pogranicza, gdzie dawni wrogowie stali się przyjaciółmi, jest też miejscem, które jest przesłaniem dla współczesnej Europy i świata, nie tylko w kontekście konfliktów zbrojnych, które niestety trwają, ale też w kontekście rosnących podziałów ideologicznych, podziałów na tle etnicznym, na tle wyznaniowym, czy jakimkolwiek innym. Metz znalazło się w granicach współczesnej Francji w połowie wieku XVI, natomiast w połowie wieku XIX z powrotem dołączono je do ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego, a następnie raz jeszcze powróciło ono w granice francuskie po I wojnie światowej. Było też ponownie wcielone do III Rzeszy w czasie II wojny światowej i te liczne zmiany przynależności, te liczne perturbacje związane z konfliktami zbrojnymi oczywiście odbijały się przede wszystkim na życiu mieszkańców. Kiedy w roku 88 przybył tutaj Jan Paweł II, wówczas przypominał także dzieje emigrantów ekonomicznych i wojennych, którzy przybywali tutaj z różnych stron kraju. I ta wrażliwość, ta serdeczność, z jaką byli oni wówczas przyjmowani właśnie w tej części Francji, ma swoją kontynuację także dzisiaj. Teraz widzimy akurat arcybiskupa Andory na obrazkach, który jest także współksięciem tego państwa. Tam ta władza jest w tak specyficzny sposób właśnie rozdzielona, że tamtejszy biskup jest też jednym z władców świeckich tego kraju, a w tej chwili widzimy też monachijską parę książęcą. Książę Albert i księżna Charlène są jednymi z głów państw oczekiwanych tutaj i jednymi z tych, którzy będą brać udział zarówno w tym spotkaniu, a też być może zobaczymy, czy rzeczywiście zostanie to potwierdzone we mszy świętej pod przewodnictwem papieża.
A ta msza święta zostanie, wracając jeszcze do Mecu, ta serdeczność, otwartość na emigrantów, na tych, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, wyraża się także dzisiaj, chociażby w tym, że niedawno władze Mec zadeklarowały, że przyjmą uchodźców ze strefy Gazy, ogarniętej niezwykle brutalnym konfliktem już ponad 2 lata, a także uciekających przed wojną obywateli Ukrainy i Syrii, którzy przybyli tutaj jakiś czas temu, ale którzy także dzisiaj są tutaj obecni i jak to bywa w przypadku imigrantów, czy ich pozwolenia na pracę, czy na pobyt muszą być nieustannie odnawiane regularnie i są one odnawiane. Tutaj Metz jest takim przykładem regionu, który konsekwentnie zapewnia tę pomoc, zapewnia gościnność i wsparcie tak długo, jak długo będzie ono potrzebne. To spotkanie dzisiejsze Ojca Świętego jest też oczywiście spotkaniem, jak widzieliśmy to przed chwilą, z przywódcami państwowymi, czy to z parą książęcą z Monako, czy to z przedstawicielami Andory, ale też Belgii, Luksemburgu, bo to także zwierzchnicy tych państw są tutaj dzisiaj oczekiwani pośród uczestników tego spotkania. I to także ważne przesłanie dla Europy, przesłanie, które kierują rządzący państwami, którzy wspólnie chcą mówić i świadczyć o korzeniach, o jedności, o potrzebie tego, aby wartości, które stanęły po II wojnie światowej u fundamentów zjednoczonej Europy, były też tymi, do których będziemy dzisiaj powracać i które będziemy aplikować w kontekście współczesnych wyzwań państwowych i społecznych. Po południu Ojciec Święty uda się do katedry Świętego Szczepana, którą widzimy też na ekranie w logotypie tej części papieskiej wizyty.

miejscem, w którym Ojciec Święty będzie sprawował mszę świętą, a katedra w Metz przywołuje także pamięć o innej katedrze, o której pisaliśmy niedawno w kontekście wizyty Jana Pawła II we Francji przed 30 laty, mianowicie o katedrze w Reims, która jest nie tylko chrzcielnym źródłem Francji, tak moglibyśmy powiedzieć, i miejscem koronacji władców francuskich, ale też tym miejscem, w którym Robert Schuman i Konrad Adenauer wykonali pierwszy wspólny gest pokoju i pojednania po II wojnie światowej. To miejsce niezwykle symboliczne, także do dzisiaj miejsce, które pozostaje dla współczesnej Europy punktem odniesienia i przypomnieniem o tym, że pokój także w wymiarze społecznym i politycznym buduje się wspólnie z Kościołem, wspólnie z tymi, którzy żyją i promują styl życia zgodny z wartościami chrześcijańskimi. Widzimy teraz, jak przedstawiciele władz państwowych już zajmują miejsca w auli, a teraz wszyscy powstają, aby przyjąć papieża, powitać papieża Leona XIV, prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz przewodniczącego Episkopatu Francji kardynała Jean-Marc Avelina, który towarzyszy Ojcu Świętemu podczas całej jego wizyty.

To spotkanie jest też, myślę, bardzo wymowne dla Francuzów. W społeczeństwie francuskim oprócz wielkiej serdeczności nie brakowało też pytań o to, czy ta wizyta jest rzeczywiście wspólną inicjatywą państwa i kościoła i nie chodzi tutaj absolutnie ani o zaproszenie Ojca Świętego, bo to oczywiście było bilateralne, ale o kwestie kosztów, o kwestie odpowiedzialności za tę wizytę, to pytania, które naturalnie we francuskiej prasie się pojawiają. I myślę, że ten końcowy akcent, to spotkanie, w którym przewodniczący Episkopatu Francuskiego i prezydent Republiki Francuskiej wspólnie towarzyszą Ojcu Świętemu podczas spotkania poświęconego korzeniom i jedności w Europie, to takie przypomnienie, że fundamentem tej wizyty i też takim pragnieniem, które jednoczyło tych, którzy Ojca Świętego zapraszali, jest rzeczywiście powrót do tych wartości, które są wspólne i bliskie Francji, zarówno jako państwu świeckiemu, jak też jako państwu i wspólnocie osób wierzących, katolików i tych, którzy są spadkobiercami kultury chrześcijańskiej. To widok na pewno historyczny, na pewno taki, który będzie też przypominał i będzie pretekstem do stawiania pytań o to, na ile ta wspólna dzisiejsza obecność prezydenta i przewodniczącego episkopatu będzie przekładać się na pielęgnowanie wartości, na pielęgnowanie rzeczywiście wolności Kościoła, na pielęgnowanie tych relacji, tych przywilejów i tej wolności sumienia, której mają prawo oczekiwać katolicy w kraju, a za ich przykładem także katolicy w innych państwach, w których również w tej chwili prawa czy przepisy niekoniecznie są zbieżne z nauczaniem Kościoła, niekoniecznie też wspierają możliwość kierowania się sumieniem w różnych przestrzeniach i w różnych obszarach odpowiedzialności, czy to politycznej, czy to w służbie zdrowia, czy w edukacji, czy w wielu innych. A teraz głos zabierze prezydent Republiki Francuskiej, Emmanuel Macron. To już drugi raz, kiedy będzie on przemawiał w obecności Ojca Świętego

0: Przypomnijmy, że to on witał papieża także w Pałacu Elizejskim podczas w pierwszym dniu jego przybycia. Ojcze Święty, Wasza Eminencjo, Szanowni Państwo, Ojcze Święty, witaj w Metz. Zakończenie Waszej wizyty apostolskiej we Francji, właśnie tutaj w Lotaryngii, po to, by mówić o naszej wspólnej Europie, jest pełne symboli. Metz to kolebka Karolingów i trzech biskupstw, a także miejsce autentyczne ze względu na swoje położenie geograficzne i pamięć historyczną o Europie. I to właśnie tutaj, w tej ziemi lotaryńskiej, zranionej przez historię i będącej przedmiotem sporów, podbojów i kolejnych zmian historycznych, właśnie tu powstało pojednanie francusko-niemieckie, które stało się również kamieniem węgielnym zjednoczonej Europy. Jednym z wielkich architektów tej zgody i tego odrodzenia był Robert Schuman, który spoczywa kilka kilometrów stąd w Sichazel. Urodzony w Luksemburgu, wykształcony w Niemczech, deputowany Departamentu Mozeli, został niedawno ogłoszony przez Kościół czcigodnym sługą Bożym. Jego wiara oświecała jego działalność, podobnie jak wielu jemu współczesnych, Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego i wielu innych budowniczych Europy. W maju 1950 roku to on zaproponował, by z węgla i stali, niegdyś będących narzędziami wojny, uczynić dobro wspólne sześciu narodów założycielskich, tworząc w ten sposób solidarność faktyczną, praktyczną między naszymi narodami, tą solidarność, której tak gorąco pragnął. A w ślad za nim generał de Gaulle i Konrad Adenauer, którzy są dwiema wielocznymi figurami pojednania francusko-niemieckiego podczas mszy świętej w Reims, przypieczętowali te przyjaźni traktatem elizejskim w roku 1963. Nie można jednak z tej wspaniałej historii wyciągać pochopnych wniosków, jakoby Europa została zbudowana wyłącznie dla Francuzów i Niemców i wyłącznie dzięki ich zaangażowaniu. Kamień po kamieniu była ona również wznoszona przez poszczególne narody, których wola była niezwykle ważna i które to narody uwalniały się z dyktatur, a następnie także z tymi, którzy po upadku żelaznej kurtyny umożliwili Europie ponowne odnalezienie jedności między Wschodem a Zachodem. A idąc jeszcze dalej, przypomnijmy, że również dziś do Europy chcą dołączyć od Bałkanów po Ukrainę kolejne narody. I nie ma chyba piękniejszego obrazu i promocji naszej Unii Europejskiej niż ta wola przynależenia do naszego kraju, do naszej wspólnoty, także i tych krajów, które znajdują się na skrajach Europy. 75 lat później nasza Europa zapuściła korzenie, przeszła przez kryzysy i zawsze potrafiła stawiać im czoła, odradzając się dzięki jedności, aby wychodzić jeszcze większą i silniejszą z kolejnych prób. Jest projektem demokratycznym, do którego chcą dołączać kolejne narody, a te, które są jej częścią, dziś ją ponownie wybierają. A ponieważ uosabia ona rzeczywistość gospodarczą i społeczną wykraczającą poza jednolity rynek i ponieważ nasza Unia Europejska pozwala dziś jednocześnie chronić i rozwijać nasze narody z poszanowaniem ich odrębności, siła tej Europy wciąż musi być brana pod uwagę.
1: Inséparable de l'État-providence et de la démocratie sociale. Elle a traversé les nationalismes et les totalitarismes du XXe siècle jusqu'à l'effondrement moral de l'Holocauste pour consolider son attachement aux droits de l'homme, au respect des droits des personnes et de toutes les minorités. Alors oui, notre Europe est enracinée dans cet héritage.
0: Nasza Europa, która przeszła przez wiele totalitaryzmów, jest zakorzeniona w swoim dziedzictwie i jest wierna swojemu dziedzictwu, także w jej strukturach Unii Europejskiej. A są to tradycje, które są ważne także dla Kościoła katolickiego. To między innymi zasada subsydiarności.
1: Un principe qui dit ce qu'est notre Europe. Non pas une puissance qui efface les nations, mais une force.
0: We współczesnej Europie przypominamy o tym, że jej celem nie jest i jej wartością nie jest siła fizyczna, ale zdolność do budowania jedności. Europa, której historia liczy 2000 lat, na przestrzeni których miały tu miejsce liczne wojny, jest dzisiaj zjednoczona siłą Europy, zjednoczonej siłą Unii Europejskiej, która ponad tymi ranami, ponad podziałami chce budować jedność. Niestety, pomimo deklaracji Schumana, na nasz kontynent powróciły wojny, a kontynent ten jest ponownie targany różnego rodzaju walkami i wojnami. Musimy dzisiaj stawiać czoła zagrożeniom, które w Europie są obecne, a po to, aby nasze narody mogły wciąż być w pełni niepodległe, musimy działać. Pokoju się nie dekretuje, pokój się stopniowo buduje poprzez działania światłe, działania konsekwentne i działania, które są nieustraszone. Z jednej strony myślimy przy tym o naszej Ukrainie, będącej ofiarą agresji rosyjskiej. Z drugiej strony myślimy też o naszej przyszłości, o tym, że musimy odpowiadać na wyzwania konkurencyjności współczesnego świata, a więc musimy być narodem, który będzie produktywny, który będzie kreatywny, który będzie dbał o gospodarkę, ale też strzegł modelu społecznego i sprawiedliwości społecznej, które są ze sobą nierozerwalne. Musimy też wspólnie działać na rzecz klimatu i wspólnie budować odpowiedzialność za naszą przyszłość, także przyszłość klimatyczną. A z tym wiąże się m.in. kwestia wykorzystania węgla. Musimy też działać przeciwko epidemii nieprawdziwych informacji, które chcą rozbić jedność Europy. Tylko prawda nas wyzwoli. Ojcze Święty, o prawdzie także Ty przypomniałeś, Ojcze Święty, w encyklice Magnifica Humanitas, w której mówiłeś także tak wiele ważnych słów o wspólnym dobru. Dzisiaj jesteśmy świadkami m.in. tego, w jaki sposób algorytmy i ekrany sprawiają, że żyjemy obok siebie, ale już nie wspólnie. Przypomnijmy, że demokracja nie kończy się jedynie wówczas, gdy rozpoczynają się walki, ale także wówczas, gdy zaprzestajemy dialogu. Georges Bernanos, którego Ojcze Święty przypominałeś w swoim przemówieniu w piątek, przestrzegał człowieka do tego, by nie poddał się pod działanie robotów, które nas ograniczają i które nas odczłowieczają. I dzisiaj Europa jako pierwsza chce odpowiedzieć na te innowacje technologiczne, które mogą stać się naszym zagrożeniem poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Chcielibyśmy, aby światowe przywództwo pamiętało o tym, że technologie mają służyć człowiekowi, a nie być jego panem. Myśląc zwłaszcza o młodym człowieku, chcemy pamiętać o tym, że jego zdolność rozeznawania, podejmowania decyzji musi być wciąż kształtowana, wciąż chroniona przed tym, by ktoś inny podejmował za człowieka decyzję. A tutaj w Metz jesteśmy bardzo szczęśliwi, Ojcze Święty, że w tym kontekście możemy Ciebie przyjąć, że w tym kontekście możemy też uczyć się od Ciebie i słuchać Twoich słów. Bowiem wszyscy wspólnie chcemy Europy, która chroni, działa i jednoczy, Europy demokratycznej, w której projekty dobrobytu i pokoju łączą się ze sobą, w Europie, która czerpie z odwagi swoich założycieli, aby stawać się światową potęgą, ale potęgą pokoju i demokracji. Chcemy od naszych założycieli uczyć się odwagi, która nie pokonuje przeciwnika, ale stara się widzieć w nim brata i zamiast budować podziały, buduje jedność. Ojcze Święty, pozwól, że na zakończenie powiem jeszcze jedną rzecz, bo to ostatni raz, kiedy publicznie zabieram w Twojej obecności głos. Dziękujemy, Ojcze Święty, że spędziłeś 4 dni w naszym kraju. Mam nadzieję, że spotkałeś tutaj naród szczęśliwy, zjednoczony i pełen życia. I za to, że byłeś pośród nas, nieskończenie Ci dziękuję. Chcieliśmy, Ojcze Święty, zobaczyć Cię szczęśliwym.
1: Une formule ashkénaze de la fin du XVIIIe siècle, ensuite reprise par nos amis allemands.
0: Jedno z żydowskich powiedzeń z XIX wieku, które później zostało powielane przez niemieckich pisarzy, mówiło o tym, że można być szczęśliwym jak Pan Bóg we Francji. A my chcemy dzisiaj powiedzieć, mamy nadzieję, że można być szczęśliwym jak Leon XIV we Francji. I za tę obecność, Ojcze Święty, bardzo Ci dziękuję. Przemówienie, które prezydent wygłosił, było z jednej strony podsumowaniem tej radości, jaka towarzyszyła Francuzom i towarzyszy podczas tej czterodniowej wizyty Ojca Świętego. Z drugiej strony też próbą opisania tego, czym powinna być dzisiaj Europa, opierająca się na fundamentach, na wartościach, które przyświecały jej założycielom. A teraz już głos zabierze arcybiskup Marsylii, kardynał Avlin, metropolita Marsylii, przewodniczący episkopatu francuskiego. Prezydencie, dziękuję za skierowane słowa. Ojcze Święty, pamiętam, że kiedy dane mi było współpracować z Tobą nad programem tej wizyty we Francji, rozważaliśmy kilka innych możliwości, innych etapów tej podróży oprócz Paryża i Lourdes. Zaproponowano wówczas m.in. Ars, Metz, Lisieux czy Lyon. I właśnie pomiędzy te różne propozycje wpisałem Metz, zaznaczając, że jest to etap w Lotaryngii, który pozwoliłby mówić o wojnie i pokoju, Europie i pojednaniu. I kiedy w innej rozmowie pytałem, Ojcze Święty, czy dokonałeś już wyboru, powiedziałeś, Ojcze Święty, Metz ze względu na Europę. Chcę jechać do Metz ze względu na Europę. I oto jesteśmy w Metz, Ojcze Święty. Dowiedziawszy się o tym projekcie, prezydent Republiki Francuskiej postanowił dołączyć tutaj do nas i być tutaj dzisiaj z nami. I teraz chciałbym podziękować zarówno za jego obecność, ale też za całe jego osobiste, zdecydowanie i skuteczne wsparcie przygotowania i przebiegu tej podróży apostolskiej Waszej Świętobliwości, podobnie jak wsparcie całego państwa francuskiego. To właśnie pan prezydent postanowił zaprosić kilku zwierzchników różnych krajów europejskich, a ja ze swej strony zaprosiłem przewodniczących europejskich episkopatów, a także opatów i przeorysz klasztorów położonych na terenach przygranicznych. I w imieniu całego Kościoła we Francji oraz w jedności z biskupem Filipem Balotem, tutejszym metropolitą, pragnę powitać wszystkich Państwa tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu. I chcę Wam podziękować za Waszą obecność z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy tutaj nie w miejscu, które jest siedzibą europejskiej instytucji, tak jak miałoby to miejsce w Brukseli, Strasburgu czy Luksemburgu, ale jesteśmy tutaj w regionie Lotaryngii, gdzie na zaczynie ziemi przeciągniętej krwią wojen i nienawiści zrodziły się odważne pragnienia i projekty pojednania między narodami. Tutaj Robert Schuman, w sąsiednich Niemczech Konrad Adenauer i we Włoszech Alcide de Gasperi, a także wielu innych ludzi w całej Europie wspólnie marzyli i przyczynili się do tego, aby te pragnienia pokoju stały się początkiem instytucji i inicjatyw, które miały umożliwić Europie wyjść z tego piekielnego cyklu zemsty i wojen i położyć fundamenty pod nową nadzieję. Nadzieję małą i kruchą, jak powiedziałby nasz pisarz Charles Péguy, ale nadzieję, która podobnie jak w wielu innych krajach, tak i tutaj, pomogła położyć kres wojennej nienawiści. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki obecności wielu zgromadzeń i klasztorów Europa, której korzenie głęboko są przesiąknięte chrześcijaństwem, może dzisiaj odradzać się i może dzisiaj próbować nadać Europie na nowo obraz, oblicze chrześcijańskie. Przebywając niedawno w opactwie Sito, mogłem zobaczyć budynek definitorium, w którym niegdyś obradowało coś na kształt pierwszego Parlamentu Europejskiego, gdzie co roku spotykali się odpowiedzialni za wszystkie wspólnoty lokalne, cierpliwie, wspólnie tkając tkankę Europy od Adriatyku aż do jej wschodnich równin. Bowiem od wieków Europa kształtowała się dzięki geniuszowi tworzących ją narodów w różnorodności ich kultur, a także poprzez nieustanny dialog między wiarą i rozumem. Jest to charakterystyka, której nie można pominąć, mówiąc o Europie. Nie można nie mówić o ogromnym wkładzie narodów w doświadczenie absolutu, w doświadczenie spotkania z Bogiem, w doświadczenie z spotkania z transcendencją. Ale nie można też przy tym mówić o ogromnych patologiach, które przez od wieków ranią Europę, ranią jej duszę i o których także Ty, Ojcze Święty, mówisz dzisiaj w Magnifica Humanitas. Nie możemy również nie wspomnieć ogromnego wkładu narodu żydowskiego, który zarówno poprzez intelektualne zaangażowanie, ale też poprzez swoje męczeństwo współtworzył i współtworzy naród Europy. Dziś w Twojej obecności, Ojcze Święty, przedstawiciele różnych wyznań obecnych we Francji pragnęli dać świadectwo swego wspólnego zaangażowania ekumenicznego i międzyreligijnego na rzecz pokoju poprzez dialog i braterstwo. Ów apel z Metz, który przed chwilą podpisaliśmy wspólnie, jest echem tego apelu, który młodzi ludzie ze 135 krajów przekazali Ci, Ojcze Święty, w siedzibie UNESCO przed kilkoma dniami. Ten apel, który świadczy o pragnieniu pokoju, które przenika serca młodych ludzi na świecie, zwłaszcza tu w Europie, a zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wspólnie proszą o pokój i których Ty, Ojcze Święty, zachęcałeś do jego budowania, gdy spotkałeś się z nimi na pokładzie statku szkoły pokoju Bel Espoir w porcie w Ostii. Tutaj w Metz, Ojcze Święty, znamy cenę wojny. Wiemy jednak również, że pojednanie jest zawsze możliwe, nawet wbrew wszystkiemu. Któż bowiem mógłby pomyśleć, że między narodem niemieckim a narodem francuskim, z których każdy został naznaczony ogromnymi zranieniami ze strony tego drugiego, będzie mogła narodzić się trwała przyjaźń, taka jak ta, która połączyła Schumana i Adenauera. Dziś rano, gdy my byliśmy jeszcze w Lourdes, biskup Wilmer przysłał mi z Fulde następującą wiadomość. Przyglądanie się wizycie Ojca Świętego we Francji jest dla nas źródłem głębokiej radości. W Niemczech przyglądamy się tej wizycie z wielkim wzruszeniem i wielką wdzięcznością. Nasi biskupi niemieccy, którzy w tych dniach obradują w Fuldzie, modlą się za Ojca Świętego i prosimy o przekazanie tego zapewnienia o modlitwie za Twoim pośrednictwem, księże kardynale. Tak, drodzy przyjaciele, śmierć nigdy nie będzie miała ostatniego słowa w naszym wspaniałym człowieczeństwie, bowiem Chrystus przyszedł, aby świat miał życie. A dziś chcemy wierzyć w to, że to europejskie przesłanie o jedności i pojednaniu dotrze na najdalsze krańce świata. Bo wiemy, mamy w Europie, jak wspominał o tym pan prezydent, ogromną odpowiedzialność i ogromne zadanie przypominania i budowania tego pojednania. Ojcze Święty, za chwilę obejrzymy film, który przypomni nam o budowaniu jedności w Europie, a potem z wielkim zainteresowaniem wsłuchamy się, Ojcze Święty, w Twoje słowa i w to, w jaki sposób chcesz kierować nas, Europę, ku pokojowi i jedności. Dziękuję, Ojcze Święty.

0: ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, ayant d'abord une solidarité de fait.
1: Widzimy obrazy z czasów powojennych, kiedy powstawała Zjednoczona Europa Roberta Schumana, ówczesnego premiera Francji. Rok 1950, odbudowę Francji po II wojnie światowej, ale też powstanie wspólnoty węgla i stali. Alcide de Gasperi, premier Włoch, wspiera plan Schumana i jego realizację w swoim kraju. Schuman i Jean Monnet wspólnie podpisują porozumienia, traktat rzymski, który został rozszerzony następnie na 6 kolejnych krajów. De Gaulle i Adenauer podpisują traktat elizejski w roku 1963, a dwa kraje, które dawne były wrogami, stają się przyjaciółmi, a wzorem i patronem tej przyjaźni jest święty Benedykt z Nursi. Pokój budowany jest w kolejnych krajach, rozszerzany na kolejne kraje, tak aby objąć Europę w jej dzisiejszym kształcie. A już teraz za chwilę wysłuchamy przesłania Ojca Świętego na rzecz pokoju.
2: Mesdames et messieurs, sa sainteté, le pape Léon XIV.

0: ukorzenie Europy dla pokoju i jedności to temat tego, tytuł tego spotkania i właśnie na ten temat będzie mówił Ojciec Święty. Panie Prezydencie, Księże Kardynale, Szanowni Przedstawiciele Władz Cywilnych i Religijnych, Panie i Panowie. Jestem niezwykle uradowany, że mogę być tutaj, w tym historycznym mieście, położonym na skrzyżowaniu dróg w sercu naszego kontynentu, aby uczestniczyć w wydarzeniu noszącym wymowny tytuł Ukorzenie Europy dla pokoju i jedności. Dziękuję za życzliwe słowa, które przed chwilą zostały do mnie skierowane. Zaproponowany tytuł niewątpliwie nawiązuje do postaci czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, któremu pragniemy dziś oddać szczególny hołd. Tutaj, w centrum noszącym jego imię, a jeszcze bardziej tutaj na ziemi Mozeli, gdzie przez lata mieszkał, gdzie spoczywa i którą przez długi czas reprezentował w Zgromadzeniu Narodowym. To właśnie z doświadczeń tego regionu, naznaczonego burzliwymi dziejami XIX i XX wieku, czerpał inspirację, aby współtworzyć Europę dzisiejszą i przyszłą, czego szczególnym wyrazem stała się jego słynna deklaracja z 9 maja 1950 roku. Była ona zarazem owocem i punktem wyjścia jego zaangażowania na rzecz pojednania i jedności kontynentu europejskiego, które naznaczyło całe jego życie. Pragniemy dziś odbyć w myślach podróż, która rozpoczyna się u korzeni Europy, prowadzi ku jej teraźniejszości i otwiera się na przyszłość. Chcemy zastanowić się, w jaki sposób Robert Schuman został ukształtowany przez dzieje tej ziemi, której był synem, i w jaki sposób sam w fundamentalny sposób przyczynił się do jej ukształtowania, do ukształtowania współczesnej Europy, stając się jednym z jej ojców założycieli. Zdefiniowanie Europy zawsze było trudne, zarówno w odniesieniu do jej teraźniejszości, jak i przyszłości. Europa stopniowo odkrywała własną tożsamość w kolejnych epokach dziejowych. W cywilizacji helenistycznej w czasach Imperium Rzymskiego, a następnie wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa. Z biegiem czasu włączała w swoje dziedzictwo nowe kultury, m.in. germańskie i słowiańskie, obejmując coraz rozleglejsze obszary. Europę należy zatem rozumieć przede wszystkim jako rzeczywistość kulturową i historyczną, zanim jeszcze ujmie się ją w kategoriach geograficznych. Na przestrzeni wieków przybierała ona nowe kształty i była na nowo definiowana, przechodząc przez okresy rozwoju, głębokich kryzysów i kolejnych odrodzeń. W jej długich i burzliwych dziejach można jednak dostrzec pewną prawidłowość. Europa rozkwitała i rozwijała się wtedy, gdy potrafiła czerpać z najlepszych elementów swojej przeszłości i dzięki spotkaniu z drugim nadawać im nowe i twórcze formy. W jej długich i burzliwych dziejach można jednak dostrzec też tę prawidłowość, że cywilizacja europejska stała się owocem wielowiekowych spotkań, choć nie zawsze były one łatwe. Wystarczy pomyśleć o obecności kultury arabskiej na Półwyspie Iberyjskim, czy o oddziaływaniu starego kontynentu na nowy świat, z czego niekiedy w sposób bardzo bolesny zrodziły się na kontynencie amerykańskim nowe syntezy. Aby zrozumieć te dzieje, nie można pominąć innego ojca Europy, świętego Benedykta, którego święty papież Paweł VI ogłosił jej patronem w roku 64, nazywając go zwiastunem pokoju, twórcą jedności i nauczycielem cywilizacji. Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci oraz rozwój uniwersytetów, szpitali, medycyny, architektury i inżynierii, a także rozwój nauk, prawa oraz organizacji miast i samych państw. To liczne dziedziny życia Europy, które zostały głęboko ukształtowane przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża cywilizacja europejska, jaką dziś znamy, nie mogłaby istnieć. Tutaj w Metzu, między innymi dzięki dziełu świętego Chrodeganga, oddychało się benedyktyńskim duchem braterstwa, komunii i dzielenia się. To stąd śpiew gregoriański rozprzestrzenił się na ziemie karolińskie, niosąc harmonię i piękno całemu kontynentowi. Nie możemy zatem mówić o Europie, nie wspominając o chrześcijaństwie. Sam Robert Schumann był tego w pełni świadomy, gdy stwierdzał: chrześcijaństwo uczyło nas, że ludzie są ze swej natury równi, jako dzieci tego samego Boga, odkupione przez tego samego Chrystusa, bez względu na rasę, kolor skóry, status społeczny czy zawód. Dzięki niemu uznano godność pracy razem z koncepcją, że obowiązkiem wszystkich ludzi jest pracować. Uznano nadrzędność wewnętrznych wartości, które uszlachetniają człowieka. Uniwersalne prawo miłości i miłosierdzia uczyniło z każdego człowieka naszego bliźniego i na tym odtąd zostały oparte relacje społeczne w świecie chrześcijańskim. Inny ojciec, założyciel współczesnej Europy, Alcide de Gasperi, wyraża podobną myśl, podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa europejskiego, to znaczy tej wspólnej moralności, która wywyższa osobę ludzką i jej odpowiedzialność wraz z jej ewangelicznym duchem braterstwa, z jej szacunkiem dla prawa odziedziczonego po starożytnych, z jej doskonalonym na przestrzeni wieków umiłowaniem piękna oraz z jej pragnieniem prawdy i sprawiedliwości wyostrzonym przez tysiącletnie doświadczenie. Odwołanie do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, ale zawsze pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstruktywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. W tym szczególnym kontekście wielkie znaczenie ma artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zachęca do prowadzenia z kościołami otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu przy jednoczesnym poszanowaniu i nienaruszaniu statusu przyznanego im na mocy prawa krajowego, prawa, które dotyczy kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych w państwach członkowskich. Laickość, która określa funkcjonowanie państw, nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, ale zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu. Chodzi o powrót do źródeł wartości stanowiących fundament życia społecznego, określonego jako powszechne wartości stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawa. We współczesnym kontekście wielokulturowym uznanie powszechnego charakteru tych wartości niezbędne dla przetrwania Europy wymaga zarówno ponownego odkrycia jej korzeni, jak też otwarcia się na dialog z drugim człowiekiem.
1: Et donner une consistance réelle
0: Jest to konieczność społeczna i polityczna, jeżeli chcemy na nowo odkryć centralne miejsce osoby ludzkiej oraz nadać rzeczywistą treść takim słowom jak wolność, demokracja, pokój i jedność. W tym celu szczególnie cenna okazuje się zachęta papieża Franciszka, aby docenić złożoność europejskiej rzeczywistości w całym jej bogactwie, w jej tradycjach i wrażliwości, podejmując wyzwanie konstruktywnej harmonii wolnej od hegemonii. Ten podwójny ruch, polegający na powrocie do źródeł i na otwarciu na dialog, pozwoli również odnaleźć właściwą równowagę zarówno między samymi prawami, jak i między prawami a obowiązkami. Jak bowiem zawsze przypominał papież Franciszek, pojęciu prawa zdaje się już nie towarzyszyć istotne i dopełniające pojęcie obowiązku. To też w końcu dochodzi do afirmacji praw jednostki bez uwzględnienia, że każda istota ludzka jest związana z pewnym kontekstem społecznym, w którym jej prawa i obowiązki są połączone z kontekstem praw i obowiązków innych, a także z dobrem wspólnym społeczeństwa. Współczesna Europa staje bowiem wobec nowego etapu swojej długiej historii spotkań. Wraz z przybywaniem na nasz kontynent tak wielu kobiet i mężczyzn uciekających z obszarów ogarniętych wojną i prześladowaniami, albo poszukujących lepszego życia z dala od ubóstwa i nędzy. Jak powiedziałem podczas mojej niedawnej wizyty na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii, godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, ale też polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi. Ale nawet to nie byłoby jeszcze wystarczające, bowiem przyjąć człowieka oznacza włączyć go we wspólnotę niczym do własnej rodziny, dając mu możliwość rozwijania swoich talentów, zdolności i wrażliwości, a zarazem pomagając mu poznać ducha danego domu. Trzeba dostrzec historyczne znaczenie tego, co teraz dokonuje się na naszych oczach. To znaczy bezprecedensowego spotkania narodów i kultur, które wzywa nas z jednej strony do twórczego odkrywania na nowo własnych korzeni, a z drugiej strony do uważnego wsłuchiwania się w drugiego człowieka. Powszechny charakter wartości, na których opiera się Europa, daje nam pewność, że taki dialog jest możliwym i że może stać się trwałym fundamentem naszych społeczeństw, pozwalając skuteczniej działać na rzecz pokoju i pojednanego świata.
1: C'est précisément cette lucidité qui inspira des hommes comme Schumann pour surmonter l'opposition entre identité culturelle et pour donner naissance.
0: To właśnie ta przenikliwość pozwoliła ludziom takim jak Schumann przezwyciężyć przeciwstawienie różnych tożsamości kulturowych i dać początek instytucjom europejskim po ogromnej tragedii II wojny światowej. Ona pozwoliła ukazać, jak z wielkiego zła, może dopuścić się człowiek, i co wydarza się, gdy nic nie ogranicza sprawowanej przez niego władzy. Robert Schumann, który sam doświadczał nieustannie zmieniających się granic, przyczynił się do położenia fundamentów pod Europę świadomą pilnej potrzeby burzenia murów, które ją dzieliły. Jego formacja chrześcijańska nauczyła go uznawać wartość równości wszystkich ludzi, bez względu na rasę czy pochodzenie społeczne, a także doceniać godność pracy. Z kolei doświadczenie zmieniającej się przynależności państwowej uświadomiło mu znaczenie prawa w jego wymiarze międzynarodowym oraz wartość danego słowa. Dorastając w rzeczywistości, w której zdawały się dominować pycha i pragnienie odwetu, Schumann zaangażował się na rzecz pokoju i braterstwa pomiędzy narodami. Pomiędzy tymi narodami, które po długich latach wzajemnych konfliktów zaczęły wreszcie rozpoznawać, że potrzebują siebie nawzajem. Jakie zatem przesłanie Robert Schumann pozostawia dzisiejszemu światu i dzisiejszej Europie? Przede wszystkim głębokie pragnienie pokoju. Niestety wojna znowu pojawiła się także w Europie. To nowa niepotrzebna rzeź, która każdego dnia pochłania niezliczone ofiary wśród ludności cywilnej. I także dzisiaj, podobnie jak w roku 1950, aktualne pozostają słowa deklaracji Schumana. Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania jej pokojowych relacji. Potrzeba więc cierpliwego dialogu, zaangażowania i odwagi w podejmowaniu negocjacji, a także gotowości do rezygnacji z niektórych stanowisk w imię nadrzędnego dobra, jakim jest pokój. Oczywiście dążenie do pokoju w Europie i na całym świecie nie może być utożsamiane z naiwnym irenizmem. Przeciwnie. Słowa Schumana są dziś aktualne bardziej niż kiedykolwiek. Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw. Trzeba jednak wystrzegać się złudzenia, że rozwiązaniem jest ponowne zbrojenie. Nieprzypadkowo powtarzające się apele o zwiększenie wydatków na cele wojskowe i wynikające z tego decyzje są przez wielu rządzących usprawiedliwiane rzekomym zagrożeniem ze strony innych. Działania na rzecz pokoju wymagają czynnego zaangażowania, a dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój na świecie, czy też jedynie próbujemy tamować krwotok wojny i coraz lepiej przygotowywać się do kolejnych konfliktów, które, jak zakładamy, mają jeszcze nadejść.
1: Où l'on préfère dialoguer plutôt que s'affronter par les armes, où l'on met en commun les ressources pour faire en sorte que toute guerre.
0: Europa według Schumana jest kontynentem, na którym wybiera się dialog zamiast zbrojnej konfrontacji, a zasoby łączą się po to, by wszelka wojna stała się nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Europa w ujęciu Schumana opiera się na poszanowaniu prawa międzynarodowego, które w odróżnieniu od praw krajowych nie może być narzucane siłą przez pojedyncze państwo, lecz opiera się na powszechnie uznanej zasadzie Pacta sunt servanda. Zasada ta znajduje szczególny wyraz także w odrębnym porządku prawnym tego regionu, który obejmuje również relacje między państwami a Kościołem katolickim, ukształtowane na mocy konkordatu z roku 1801, zawartego między Stolicą Apostolską i Francją i pozostającego nadal w mocy. Prawo międzynarodowe i multilateralizm podkreślają rzeczywistą równość państw w ich wzajemnych relacjach i stanowią najlepsze antidotum na dążenie do dominacji, które leży u źródeł wszelkich konfliktów. Dziś relacje ludzkie, a także między państwami, stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Lekceważy się wartość danego słowa, a wręcz chlubi kłamstwem i podstępem. Europa musi przerwać tę spiralę dzięki kulturze szacunku dla drugiego oraz temu, że potrafiła ją wypracować i zachować na przestrzeni wieków. W ciągu ostatnich 80 lat w dużej mierze dowiodła ona bowiem, że odmienne poglądy, roszczenia czy interesy można przedstawiać i uzgadniać poprzez spotkanie i dialog, a nie przez konfrontację. Schumann przypomina nam, że zawsze potrzeba realizmu i odwagi. Europa nie powstanie od razu ani w całości. Będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Nigdy nie wolno nam tracić ufności w to, że możemy iść naprzód, nawet jeśli stawiane kroki bywają niewielkie i niemal niedostrzegalne. Współczesne pragnienie, by mieć wszystko i to natychmiast, jest obce historii i kulturze europejskiej, które uczą nas wartości czasu i wartości cierpliwości. To właśnie małymi krokami można budować tę rzeczywistą solidarność, zakładając, że żadna osoba nie czuje się opuszczona ani zapomniana. Dzieląc się tymi refleksjami, myślę przede wszystkim o ludziach młodych, powołanych do budowania Europy dnia dzisiejszego i jutra. Jak zauważył już Schumann, od teraz proszę pozwolić tej idei pojednanej, zjednoczonej, silnej Europy być mottem dla młodych pokoleń, zatroskanych o to, by służyć ludzkości, wolnych od lęku i nienawiści, które po tak wielu rozłamach raz jeszcze uczą się, czym jest chrześcijańskie braterstwo.
1: O jeune Judy, ayez le courage de vivre de manière responsable.
0: Wam młodym mówię dziś, miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju w waszych sercach, w relacjach z innymi, w rodzinach, w szkołach i na uniwersytetach, w życiu waszych miast i krajów oraz w całej Europie. Nie poddawajcie się logice przemocy i ucisku. Miłujcie życie w każdej jego chwili i nie lękajcie się przyszłości. Nie lękajcie się zakładać rodzin, przyjmować na świat dzieci i bronić godności każdej osoby od pierwszej chwili życia w łonie matki aż po ostatnie tchnienie. Nie bójcie się niestrudzenie służyć dobru waszych wspólnot, także poprzez zaangażowanie polityczne. Bądźcie budowniczymi wspólnot, a wraz z wami Europa, mocno zakorzeniona, będzie nadal rozkwitać i inspirować cały świat. Niech Bóg umacnia was w tych postanowieniach, a całą Europę niech błogosławi i otacza swoją opieką. Dziękuję. Ojciec Święty, raz jeszcze dziękuję zarówno prezydentowi Macronowi, jak też kardynałowi Avlin, który jest przewodniczącym episkopatu. To właśnie oni z ramienia Kościoła i Państwa są gospodarzami papieskiej wizyty, gospodarzami także tego spotkania, które odbywa się w Metz, a które, jak usłyszeliśmy w przemówieniu Ojca Świętego, ma znaczenie dla całej Europy, dla Kościoła i dla całego pokolenia młodych ludzi odpowiedzialnych za budowanie przyszłości Europy. To znamienne, że Ojciec Święty w tym przemówieniu, do którego na pewno warto wracać i szczegółowo je czytać ponownie, przypomniał o tych ideach, które towarzyszyły Schumannowi, gdy budował on wspólnie z Adenauerem i de Gasperim podwaliny Zjednoczonej Europy, a które bardzo często są dzisiaj wynaturzane, są dzisiaj pomijane czy też traktowane wybiórczo. Przed nim głos zabrał prezydent Emmanuel Macron w przemówieniu, które, jak widzieliśmy, w ostatniej chwili zmienił i od którego też odszedł, mówiąc nieco spontanicznie, przemawiając w imieniu swoim i państwa francuskiego, przypominając o fundamentach i o wartości Zjednoczonej Europy, aczkolwiek słowa te zostały później skonfrontowane z tym, co mówił Ojciec Święty, a co pokazywało, że to, czym dzisiaj szczyci się Europa i słowa, na które dzisiaj się powołuje, mówiąc o swoich wartościach, o swoim szacunku dla różnorodności, dla poszczególnych narodów i społeczeństw, no, nie może być oderwane od rzeczywistości, nie może być sprzeczne z tym, co na mocy prawodawstwa i poszczególnych ustaw, decyzji jest w tych państwach realizowane. To oczywiście wielka aluzja, aluzja bardzo ważna, jednocześnie bardzo delikatna, bardzo pełna szacunku, chociażby do prawodawstwa francuskiego, które niedawno zatwierdziło eutanazję, a które już od dawna dopuszcza czy to aborcję, czy to surrogację, jak chociaż, jeśli mówimy chociażby o tych decyzjach, które dotyczą definiowania życia ludzkiego i tego, w jaki sposób można się z nim obchodzić. Ale to także te wszystkie przykłady, które nie tylko we Francji, ale też w innych państwach niewłaściwie rozumieją zasadę laickości, zasadę świeckości, która, jak przypomniał papież, nie powinna w żaden sposób redukować wymiaru religijnego i wartości religijnych, którymi żyją państwa, żyją ich mieszkańcy, ale powinna wspierać ich promowanie, wspierać ich autonomię i uniezależnienie się od decyzji politycznych. To bardzo ważne przemówienie Ojca Świętego, przemówienie, które wpisuje się w to, o czym mówimy od 4 dni, a mianowicie, że hasło babielskiej pielgrzymki, aby świat miał życie, ma różne wymiary, ma różne konteksty. Ojciec Święty pokazywał nam to zarówno mówiąc wprost Ewangelii, mówiąc o szacunku dla życia ludzkiego, mówiąc o szacunku dla wspólnoty, dla poszczególnych pokoleń, a dziś tak szczególnie mówiąc też o szacunku dla Europy jako tego kontynentu, który jest spadkobiercą chrześcijańskiego dziedzictwa, spadkobiercą wielu bolesnych, wojennych doświadczeń, doświadczeń konfliktu, bratobójczej walki, przelewu krwi i które na całym tym doświadczeniu musi dzisiaj budować Europę Zjednoczoną, Europę ukierunkowaną na pokój i Europę, w której będą budowane wspólnoty narodów, pełne szacunku, pełne zrozumienia, pełne też otwartości na to, jak we współczesnych pokoleniach, we współczesnych przeobrażeniach geopolitycznych można wciąż realizować i na nowo przypominać te same wartości. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami. To przedostatnie spotkanie Ojca Świętego we Francji. Ostatnim będzie msza święta, którą odprawi o godzinie 15 w tutejszej katedrze w Metz. Zapraszamy Państwa do tego, by także wówczas połączyć się z nami, by towarzyszyć Ojcu Świętemu, modlić się razem z Nim i wspólnie z Nim przeżywać tę jedną dużą wizytę, jaką w całości rozłożonej na 4 dni jest właśnie ten pobyt we Francji. Pobyt we Francji, który jest spotkaniem z Kościołem, spotkaniem ze społeczeństwem, ale też spotkaniem z całą Europą i jej wielowiekowym dziedzictwem. A w międzyczasie zachęcamy do powrotu do papieskich tekstów, do tego, co Ojciec Święty przez ten czas mówił, czy to w modlitwie, czy w przemówieniach, a te teksty mogą Państwo znaleźć na stronie vatican.va i na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i zapraszamy na naszą transmisję na godzinę 15. Do usłyszenia.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej, której już za chwilę w katedrze pod wezwaniem świętego Szczepana w Metz przewodniczyć będzie papież Leon XIV. Jest to czwarty i zarazem ostatni dzień podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji, a msza święta, która już za chwilę się rozpocznie, będzie także ostatnim aktem tej podróży. Z katedry papież uda się już na lotnisko w Metz, z którego na pokładzie samolotu powróci do Rzymu. Msza święta sprawowana jest w katedrze pod wezwaniem świętego Szczepana, która w panoramie tego miasta jest miejscem szczególnym, jest symbolem Metzu. Od 1930 roku uznana jest za pomnik historyczny. Historia tego miejsca jest bardzo długa, bowiem już od V wieku na terenie obecnej katedry znajdowała się świątynia poświęcona kultowi pierwszego męczennika wiary chrześcijańskiej, świętego Szczepana. Miasto Metz zostało zniszczone przez wojska Attyli podczas grabieży 7 kwietnia 451 roku, ale świątynia pod wezwaniem świętego Szczepana ocalała, co jeszcze bardziej wzmocniło i rozpowszechniło kult tego świętego. Około 1120 roku wczesny biskup rozpoczął budowę obecnej katedry, a prace te trwały aż do roku 1522. Katedra świętego Szczepana to jedno z najpiękniejszych i najwspanialszych dzieł francuskiej architektury gotyckiej. Jej sklepienia wysokie są na ponad 40 metrów i sprawiają, że katedra ta należy do jednych z najwyższych we Francji i najwyższych także na całym świecie. Imponujące są także, jak możemy widzieć, witraże, które zajmują powierzchnię 6,5 tysiąca metrów kwadratowych i stanowią największe dzieło, stanowią najwspanialszy i najokazalszy przykład gotyckich witraży w Europie, a dzięki światłu, które przez nie się przebija, katedra zyskała także przydomek latarni dobrego Boga. Strzelista iglica, typowa dla gotyckich francuskich katedr, góruje nad miastem, symbolizując więź Metzu z Panem Bogiem. A wizyta Leona XIV właśnie w tym francuskim mieście związana jest bez wątpienia z postacią czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, polityka, premiera Francji, który przez bardzo dużą część swojego życia żył właśnie tutaj w regionie Mozeli, pochowany został w mieście Metz i dzisiaj podczas spotkania, w którym Leon XIV uczestniczył, spotkania, które nosiło tytuł Ukorzeni Europy dla pokoju i jedności, a które odbyło się w centrum kongresowym, które nosi imię właśnie Roberta Schumana, Ojciec Święty wielokrotnie nawiązywał do postaci, do myśli tego francuskiego polityka, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1990 roku, a od 19 czerwca 2021 roku decyzją papieża Franciszka Robertowi Schumanowi przysługuje tytuł czcigodnego sługi Bożego. Tytuł ten związany jest z ogłoszeniem dekretu o heroiczności cnót.
Leon XIV w swoim dzisiejszym przemówieniu w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana podkreślał wielokrotnie, nawiązywał do myśli czcigodnego sługi Bożego, szczególnie nawiązując do snu Roberta Schumana o zjednoczonej Europie. Leon XIV mówił o tym, że nie można mówić o naszym kontynencie, nie wspominając o chrześcijaństwie. I cytując Roberta Schumana, mówił o tym, że chrześcijaństwo zawsze uczyło nas, że ludzie są ze swej natury równi jako dzieci tego samego Boga, odkupione przez Chrystusa. Dzięki niemu uznano godność pracy razem z koncepcją, że obowiązkiem wszystkich ludzi jest pracować, uznano nadrzędność wewnętrznych wartości, które uszlachetniają człowieka. Uniwersalne prawo miłości i miłosierdzia uczyniło z każdego człowieka naszego bliźniego i na tym odtąd zostały oparte relacje społeczne w świecie chrześcijańskim. To słowa Roberta Schumana, które cytował dziś Ojciec Święty Leon XIV, który już teraz w procesji wejścia zmierza do ołtarza. Wśród koncelebransów widzimy przedstawicieli francuskiego episkopatu, ksiądz kardynał Jean-Marc Avelin, arcybiskup metropolita Marsylii i przewodniczący konferencji episkopatu Francji. Obecny jest oczywiście biskup diecezji Metz Philippe Ballot, a także członkowie papieskiej delegacji, ci członkowie kurii rzymskiej, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu w podróży do Francji. Widzieliśmy m.in. księdza kardynała Dominika Mamberti, pochodzącego z Francji, który jest prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Obecny jest także ksiądz kardynał George Jacob Kuvakat, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, a także przedstawiciele sekretariatu stanu, substytut ksiądz arcybiskup Paolo Rudelli oraz ksiądz arcybiskup Paul Richard Gallagher, który jest odpowiedzialny za relacje międzynarodowe.

Leon XIV, który w piątek pierwszego dnia swojej podróży do Francji na pokładzie samolotu podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślił, że głównym przesłaniem jego podróży jest pragnienie pokoju i głoszenie tego pokoju jako posłaniec Chrystusa. Do pokoju nawiązywał także w swoim dzisiejszym przemówieniu, pytając, jakie przesłanie Robert Schuman pozostawia dzisiejszej Europie i światu, odpowiadał, że jest to przede wszystkim głębokie pragnienie pokoju. Również dzisiaj mówił Leon XIV, podobnie jak w 1950 roku, aktualne pozostają słowa deklaracji Schumana. Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków. Potrzeba cierpliwego dialogu, odwagi w podejmowaniu negocjacji oraz gotowości do rezygnacji z niektórych stanowisk w imię nadrzędnego dobra, jakim jest pokój. Leon XIV mówił także, że dążenia do pokoju w Europie i na całym świecie nie należy utożsamiać z naiwnym irenizmem. I jeszcze raz odnosił się do myśli Roberta Schumana, który pisał, że pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw. Leon XIV zwrócił także uwagę, że należy wystrzegać się złudzenia, że rozwiązaniem jest ponowne zbrojenie. I nawiązując do swojego orędzia na Światowy Dzień Pokoju, który przypadał jak zawsze 1 stycznia, Leon XIV mówił: nieprzypadkowo powtarzające się apele o zwiększenie wydatków na cele wojskowe i wynikające z tego decyzje są przez wielu rządzących usprawiedliwiane rzekomym zagrożeniem ze strony innych. Działanie na rzecz pokoju wymaga czynnego zaangażowania. Dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój na świecie, czy też jedynie próbujemy tamować krwotok wojny i coraz lepiej przygotowywać się do kolejnych konfliktów, które, jak zakładamy, mają jeszcze nadejść, mówił dziś rano Leon XIV.

Ojciec Święty dotarł już do ołtarza, który za chwilę okadzi, a następnie znakiem krzyża rozpocznie się ta msza święta, która jest trzecią celebracją eucharystyczną, której przewodniczy Leon XIV w czasie swojej wizyty we Francji, zarazem ostatnią. Będzie to ostatni punkt tej piątej zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim. Bracia i siostry, zgromadziliśmy się tutaj, by prosić Pana o pokój, którego tak bardzo brakuje dziś wielu narodom na całym świecie. Na początku tej mszy świętej uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Rozpoczyna się śpiew Kyrie, Panie, zmiłuj się nad nami.

0: Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, que tu prends soin de tout.
1: Módlmy się. Boże, Ty z ojcowską troską czuwasz nad wszystkimi. Spraw, aby ludzie, którzy mają wspólne pochodzenie, w pokoju utworzyli jedną rodzinę złączoną węzłami bratniej miłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzisiejsza msza święta sprawowana jest z formularza o zachowanie pokoju i sprawiedliwości, a pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z 32 rozdziału Księgi proroka Izajasza.
2: Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là sera
1: w owych dniach zostanie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las będzie uważany. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w ogrodzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpieczeństwo. Lud mój będzie mieszkać w stolicy pokoju, w bezpiecznych siedzibach, w zacisznych miejscach wypoczynku. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. A psalm responsoryjny zaczerpnięty jest z psalmu 84. Jego refren brzmi: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi.

łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie.

Rozpoczyna się śpiew przed Ewangelią. Alleluja. Jego werset zaczerpnięty jest z Ewangelii według świętego Mateusza i nawiązuje do formularza mszy, która sprawowana jest o zachowanie sprawiedliwości i pokoju. A werset ten brzmi: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Dziś rano, nawiązując do marzenia o pokoju Roberta Schumana, Leon XIV zwracał się do młodych: miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju. A fragment Ewangelii, który zaraz zostanie uroczyście proklamowany, zaczerpnięty jest także z 5 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, wersety od 38 do 48.

0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
0: Vous donc, vous serez parfait, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu.
1: Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ojciec Święty udzieli teraz błogosławieństwa Księgą Ewangelii zgromadzeniu liturgicznemu, a już za chwilę wygłosi swoją homilię, która będzie ostatnim przesłaniem tej podróży apostolskiej do Francji.

0: Drodzy bracia i siostry, bardzo się raduję, że mogę przewodniczyć tej Eucharystii, podczas której powierzamy Panu drogę wspólnoty diecezjalnej Metsu, a także całej Europy. Tutaj na historycznej ziemi Mozeli, która od wieków była miejscem spotkania narodów, a zarazem bolesną granicą Europy, Boża obietnica rozbrzmiewa dziś ze szczególną mocą. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz mówi o nadejściu Królestwa Bożego w kategoriach prawa, sprawiedliwości i pokoju. Posługuje się trzema obrazami: pustyni, ogrodu i domu.
1: Dans le désert, lieu essentiel et du silence.
0: Na pustyni, miejscu tego, co istotne, jak i ciszy, zamieszkuje prawo, to znaczy ład, który pomaga człowiekowi kroczyć drogą dobra. Ten surowy obraz przypomina nam o znaczeniu prostoty i skupienia na tym, co najważniejsze, dzięki czemu potrafimy właściwie oceniać rzeczy, a zarazem uczymy się wyrzeczenia i ofiary. Drugim obrazem jest ogród, w którym króluje sprawiedliwość. Jeśli pustynia jest miejscem tego, co esencjalne, ogród jest miejscem piękna. Jest w nim woda, nasiona kiełkują, pojawiają się młode pędy, a kwiaty rozkwitają. Każdy odznaczający się własnym, niepowtarzalnym pięknem. Taki jest owoc sprawiedliwego życia, które pozwala człowiekowi w pełni się rozwijać, gdy w wolności przyjmuje zamysły Pana. Trzecim obrazem jest dom, miejsce pokoju. Zauważmy, że o ile pustynia i ogród są przestrzeniami, w których dominuje działanie Boga, sprawiającego, że wszystko kiełkuje i wzrasta, o tyle budowa domu wymaga bardziej bezpośredniego i znaczącego udziału człowieka, zaangażowania jego sił i umiejętności oraz wspólnego wysiłku, prawdziwej pracy budowlanej. Podobnie pokój, choć jest darem Boga, domaga się odpowiedzi człowieka i wspólnego zaangażowania. Dom jednak jest czymś więcej niż tylko budowlą z kamienia. Jest miejscem ludzkiej obecności i miłości. W tym sensie słowo proroka przypomina nam, że w świecie naznaczonym ograniczeniami zgoda może być budowana jedynie w miłości, która potrafi dzielić radości i cierpienia, dodawać otuchy i przebaczać bez rachuby i bez granic, jak w rodzinie.
1: L'évangile que nous venons d'entendre nous en parle également.
0: O tym mówi również Ewangelia, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Gdy dziś na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami tak wielu przejawów przemocy, manipulacji i pychy, Jezus uczy nas, jak przemieniać pustynię w oazę, zakładać ogrody i budować domy. Wskazuje nam drogę przebaczenia, miłosierdzia i wielkoduszności. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Niektórym słowa te mogłyby się wydawać przejawem słabości albo kapitulacją wobec słowa, lecz tak nie jest. Spójrzmy w głąb siebie i wokół nas. Co rodzą w świecie i w nas samych takie postawy jak zemsta, odwet i odrzucenie? I jaką przyszłość ludzkości zapowiadają relacje i systemy przeniknięte bezwzględną logiką, która z tych podstaw wyrasta? Wy, którzy jesteście dziećmi tej ziemi, w przeszłości rozdartej bratobójczymi konfliktami, dobrze wiecie, że nie jest prawdą, jakoby ten, kto się mści, był silniejszy od tego, kto przebacza. Nie jest prawdą, że silniejszy jest ten, kto nigdy nie ustępuje, niż ten, kto szuka pojednania. Nie jest też prawdą, że silniejszy jest ten, kto odchodzi trzaskając drzwiami, niż ten, kto podejmuje trud wspólnego wędrowania. Metz i Mosela dają całemu światu świadectwo, że pojednanie staje się możliwe tylko wtedy, gdy mamy odwagę przerwać łańcuch urazy. Trzeba siły i wielkiej wewnętrznej równowagi, aby nie pozwolić, by zło nas przytłoczyło, zwłaszcza gdy zadane rany są głębokie. W obliczu niesprawiedliwości jedyną drogą ocalenia człowieka jest jednak miłość, która bierze odpowiedzialność za drugiego i stara się obdarzać go zaufaniem niezależnie od okoliczności, nawet wtedy, gdy jego postawa jest szczególnie trudna do zaakceptowania. Prawo, sprawiedliwość i pokój stają się w ten sposób kolejnymi etapami drogi nawrócenia, która od wymiaru osobistego prowadzi coraz bardziej ku wspólnocie, ku cywilizacji szanującej człowieka i jego stwórcę.
1: Saint Augustin définit la paix de la cité céleste comme une communion harmonieuse dans laquelle les hommes jouissent.
0: Nieprzypadkowo święty Augustyn określa pokój miasta Bożego jako harmonijną wspólnotę, w której ludzie radują się Bogiem, a w nim także sobą nawzajem. O pokoju między ludźmi mówi również jako o owocu tranquillitas ordinis, spokoju wynikającego z ładu, w którym każdy uznaje i szanuje w drugim jego wyjątkową i nienaruszalną godność oraz właściwe mu miejsce. Tutaj w Metzu warto przypomnieć, że właśnie na tych wartościach przez stulecia budowała się Europa, jaką znamy dzisiaj, wraz z jej dziedzictwem duchowym i moralnym, jeszcze zanim ukształtowało się jej dziedzictwo gospodarcze i polityczne. Jak z wielkim wzruszeniem przypominał święty Jan Paweł II, Europa zapuszcza swe korzenie w życiu i dziele mężczyzn i kobiet, którzy żyli Ewangelią, głosili ją i przekazywali jej naukę. Świadczy o tym ogromny wkład monastycyzmu w duchowe i kulturalne dzieje kontynentu, a nawet w rozwój rolnictwa i rzemiosła, jak również dzieło takich świętych jak wielki Chrodegang, niestrudzony pasterz tej wspólnoty, który właśnie tutaj, w regule dla kanoników, nadał widzialny kształt komunii eklezjalnej. Stamtąd właśnie wywodzą się pryncypia moralne, które ukształtowały świat, w jakim żyjemy. Prymat osoby ludzkiej oraz święty i nienaruszalny charakter życia na każdym jego etapie i w każdej sytuacji. Ochrona wolności człowieka, fundamentalne znaczenie rodziny jako podstawy społeczeństwa, troska o ubogich i najbardziej potrzebujących, gościnność wobec obcych oraz szacunek dla osób starszych.
1: Votre église locale qui, en vertu de son statut particulier, conserve l'héritage singulier d'un dialogue fécond entre société civile.
0: Wasz kościół lokalny, który dzięki swojemu szczególnemu statusowi zachowuje wyjątkowe dziedzictwo owocnego dialogu między społeczeństwem obywatelskim a wiarą, jest wezwany, aby stać się żywym laboratorium takiej wierności. Dochowanie wierności tym fundamentom nie było łatwe również dla tych, którzy byli przed nami. A jednak dzięki swojej wytrwałości i wierności nasi przodkowie przekazali je nam niczym skarby, abyśmy z kolei powierzyli je przyszłym pokoleniom. Ubogacone naszym doświadczeniem, wartością podejmowanego przez nas trudu oraz naszymi historiami. Wspaniała katedra tego miasta, w którym się znajdujemy, dobrze ilustruje tę rzeczywistość. Nazywana jest Latarnią Dobrego Boga ze względu na swoje 6,5 tysiąca metrów kwadratowych, witraży przedstawiających sceny historyczne. Można odnieść wrażenie, że jej budowniczowie pragnęli ograniczyć powierzchnię murów do minimum, nie naruszając ich solidności, aby światło mogło obficie przenikać do wnętrza świątyni i docierać do wiernych. Kto do niej wchodzi, zanurza się niejako w niezwykle bogatej Biblia Pauperum, która poprzez tysiące barwnych refleksów staje się źródłem modlitwy i medytacji. W tej przestrzeni światła blask zabytkowych witraży został w naszych czasach wzbogacony geniuszem Marka Chagalla. Dzieła tego wybitnego żydowskiego malarza, wkomponowane w mury katedry, czynią z Latarni Dobrego Boga niezwykły symbol ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Katedra ta mówi nam, że światło Boga nie zaciera odrębności, lecz jednoczy różne historie i kultury w jedną wspaniałą mozaikę pokoju, tak bardzo potrzebnego naszej epoce, naznaczonej nowymi podziałami i konfliktami.

forami zalanymi oślepiającym światłem. Dzięki nim stają się księgami, które gromadzą nas wokół pamięci o wspaniałych dziejach pełnych heroizmu, dobra, miłosierdzia, miłości i moralnego piękna. Teraz zaś to my jesteśmy wezwani, aby o nim dawać wielkoduszne i odważne świadectwo. Takie jest właśnie pragnienie, którym dzielę się z wami z wdzięcznością i ufnością, a które na zakończenie mojej podróży do Francji powierzam waszej wspólnocie w Metzu, powołanej dziś bardziej niż kiedykolwiek, by być światłem nadziei dla tego kraju, dla Europy i dla świata, oddając ją zarazem modlitwie Maryi Panny oraz waszych świętych patronów. Zakończyła się homilia Ojca Świętego Leona XIV, którą wygłosił w czasie mszy świętej sprawowanej w katedrze Świętego Szczepana w Metzu. W chwili ciszy zatrzymajmy się nad słowami Ojca Świętego.

0: rozpoczyna się modlitwa powszechna. Skierujmy do Pana naszą wspólną modlitwę, aby wszyscy ludzie na ziemi mogli żyć życiem godnym i braterskim.
1: Afin que l'Église qui manifeste la présence du Christ,
0: aby Kościół, który ukazuje obecność Chrystusa, był solą i światłem świata oraz znakiem nadziei dla wszystkich ludzi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2: Afin que le pape Léon, qui se fait messager de la paix,
0: aby papież Leon, będący zwiastunem pokoju, był autentycznym świadkiem Ewangelii oraz krzewicielem świętości i godności każdego ludzkiego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby Europa, która została wzbogacona chrześcijańskim orędziem, odnalazła swoje duchowe korzenie i otrzymała nowy impuls wiary także dzięki przykładowi swoich świętych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2: Afin que les responsables des nations,
0: aby rządzący narodami, którzy są powołani do służby obywatelom, byli budowniczymi prawdziwego poczucia braterstwa i sprawiedliwości oraz krzewicielami pojednania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

0: afin que ceux qui souffrent dans leur corps,
1: aby cierpiący na ciele lub na duchu otrzymali pociechę z naszej modlitwy oraz doznali ulgi dzięki bliskości Boga i naszej solidarności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

0: afin que nous tous qui sommes sur le point de
1: abyśmy my wszyscy, którzy mamy przystąpić do spożywania jednego chleba, zostali umocnieni przez sprawowane tajemnice i utwierdzeni w wierze przez następcę apostoła Piotra. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2: Appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté.
1: Boże, w swojej ojcowskiej dobroci natchnij myśli i pragnienia Twojego ludu, który się modli, aby pojął, co należy czynić i miał siłę wypełnić to, co poznał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Wierni przynoszą do ołtarza chleb i wino, które Ojciec Święty Leon XIV ofiaruje za chwilę na ołtarzu, by stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa.

swojej homilii papież, nawiązując do piękna tej gotyckiej katedry świętego Szczepana, w której sprawowana jest msza święta, nawiązując do bogatych witraży, które zajmują powierzchnię ponad 6000 metrów kwadratowych, mówił o chrześcijańskim powołaniu do głoszenia Ewangelii. Mówił o tym, że tak jak te witraże wpuszczają do katedry światło, tak samo i my mamy być tymi, którzy niosą innym światło Ewangelii.

W swojej homilii Leon XIV nawiązywał także do tematu przewodniego tego ostatniego dnia wizyty we Francji, dnia, który spędza tutaj w Metzu na wschodzie Francji. Tym tematem przewodnim jest pokój, sprawiedliwość, które Ojciec Święty pragnie, by zapanowały w Europie. Nawiązując do tego tematu i nawiązując do czytania z księgi proroka Izajasza, które zostało odczytane, papież przywołał trzy obrazy, którymi posługuje się prorok, mówiąc o nadejściu Królestwa Bożego. Pierwszy ten obraz to pustynia, która przypomina o tym, co esencjalne, o tym, co podstawowe. I pustynia jest miejscem, w którym króluje prawo. Prawo to znaczy ład, który pomaga człowiekowi kroczyć drogą dobra. Drugim obrazem jest ogród, w którym króluje sprawiedliwość. Jest on przede wszystkim miejscem piękna. I wreszcie trzeci obraz, którym posługuje się prorok Izajasz, to obraz domu, który stawia duży nacisk już nie tylko na działanie Boga, ale także na wysiłek człowieka. Dom jest miejscem pokoju, który jest oczywiście darem Boga, ale domaga się także odpowiedzi człowieka i wspólnego zaangażowania.

mówiąc o tych trzech rzeczywistościach, o prawie, sprawiedliwości i pokoju, które są wyznacznikami obecności Królestwa Bożego w świecie, Leon XIV nawiązywał także do zła, z którym często te rzeczywistości muszą się konfrontować, i odnosząc się do fragmentu Ewangelii, który zaczerpnięty dziś został z 5 rozdziału świętego Mateusza, papież mówił, że w obliczu niesprawiedliwości, w obliczu zła, jedyną drogą ocalenia człowieka jest miłość. Trzeba siły i wielkiej wewnętrznej równowagi, aby nie pozwolić, by zło nas przytłoczyło, mówił papież. Prawo, sprawiedliwość i pokój stają się w ten sposób kolejnymi etapami drogi nawrócenia, która od wymiaru osobistego prowadzi coraz bardziej ku wspólnocie, ku cywilizacji szanującej człowieka i jego stwórcę.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, Króla Pokoju, pod postaciami chleba i wina, które oznaczają pokój i jedność. Spraw, aby ta ofiara umocniła zgodę między wszystkimi Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego, z aniołami i wszystkimi świętymi, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

0: Ty wremasant jedy l'univers.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Il est grand mystère de la foi.
1: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i Męczennikami, ze Świętym Szczepanem, Świętym Klemensem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, mojego brata, naszego biskupa Filipa, biskupa Kościoła Mecu, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati.
1: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Ojciec Święty przekazuje znak pokoju najbliższym koncelebransom, księdzu biskupowi Filipowi Balot, ordynariuszowi diecezji Metz oraz księdzu kardynałowi Avelinowi, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Francji. Rozpoczyna się śpiew Agnus Dei, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

0: Voici l'agneau de Dieu.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Ojciec Święty spożywa postaci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, a wszyscy z Państwa, którzy uczestniczą w naszej transmisji, a nie mogą osobiście uczestniczyć we mszy świętej, mogą się teraz połączyć w Najświętszej Ofierze sprawowanej przez Leona XIV poprzez odmówienie aktu komunii duchowej. Mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę posiadać Cię w mojej duszy. Ponieważ nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Jednoczę się z Tobą, jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny. Oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco, nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.

Ojciec Święty w swojej homilii nawiązał między innymi do postaci jednego z świętych biskupów diecezji Mecu, świętego Chrodeganga, żyjącego w VIII wieku. Benedyktyńskiego mnicha, który później stał się także głową kościoła w Królestwie Frankońskim. W swojej homilii Leon XIV nazwał go niestrudzonym pasterzem tej wspólnoty, który nadawał widzialny kształt komunii eklezjalnej. A do jego postaci nawiązywał także dziś rano w swoim przemówieniu podczas spotkania w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana, mówiąc o wielkim wkładzie, jaki miał ruch monastyczny w budowanie Europy. Leon XIV wspomniał także właśnie świętego Chrodeganga, mówiąc, że to także dzięki niemu cywilizacja europejska, która tak wiele zawdzięcza duchowi benedyktyńskiemu, mogła rozwinąć się i w tej części Europy. Nawiązując właśnie do tego wielkiego wkładu, jaki miał monastycyzm w budowanie Europy, papież przypomniał postać także świętego Benedykta, który w 1964 roku został ogłoszony przez papieża Pawła VI patronem Europy, który wówczas nazwał go zwiastunem pokoju, twórcą jedności i nauczycielem cywilizacji. Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci i uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów, mówił dziś rano Leon XIV. Bez tego monastycznego podłoża cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.

a w tej samej świątyni, w katedrze pod wezwaniem świętego Szczepana w Mecu, mszę świętą sprawował tutaj także święty Jan Paweł II. Było to 10 października 1988 roku. Ojciec Święty, który przypominał wówczas o tych wszystkich ważnych postaciach, które na przestrzeni wieków tworzyły Kościół w Metz, poczynając od pierwszego biskupa diecezji świętego Klemensa, poprzez właśnie świętego Chrodeganga, czy błogosławionego misjonarza Jeana Martina Moje, świętego Augustyna Schefflera. Jan Paweł II wspomniał także tysiące i tysiące świeckich chrześcijan, przekonanych świeckich, którzy tworzyli tutaj Kościół w Metz. Jan Paweł II wspomniał także wówczas o Robercie Schumannie, którego proces beatyfikacyjny miał dopiero rozpocząć się 2 lata później.

0: zakończyło się udzielanie komunii świętej. Teraz Leon XIV odmówi modlitwę po komunii. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas ciałem i krwią Twojego Syna. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród wszystkich ludzi pokój, który Zbawiciel nam zostawił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowo podziękowania wygłosi teraz biskup diecezji Metz, Filip Balot. Ojcze Święty,
1: les diocésains, les habitants de Metz et de la Moselle,
0: diecezjanie, mieszkańcy Metzu i Mozeli, wraz z ich wybranymi przedstawicielami, w tym burmistrzem Metzu i przewodniczącym Rady Departamentu, z radością powitali Cię w tym ostatnim dniu Twojej wizyty we Francji. Śladami swoich przodków, naznaczonych przez dziesięciolecia konfliktami i zaciekłą nienawiścią, nadal podążają oni za przykładem czcigodnego Roberta Schumana drogą zapoczątkowaną przez pojednanie francusko-niemieckie. Ich radość podzielają diecezje Alzacji i Lotaryngii oraz diecezje przygraniczne Luksemburga, Treviru, Spiry w Niemczech, Namuru i Liège w Belgii, a także diecezje prowincji kościelnej Besançon. Pocieszyłeś nas na tej drodze. Pokój zawsze rodzi się w sercach, kiedy darowany jest przez zmartwychwstałego Chrystusa, który nas odnawia. Tak właśnie dokonuje się dzieło Boże. Bóg zaprasza nas, abyśmy do Niego dołączyli. Wspierani Twoją zachętą, oświeceni Twoimi słowami, będą oni nadal budować mosty, a nie mury, czyniąc granice miejscami spotkań. Tam, gdzie dziś istnieją konflikty, nadzieja na to, że wrogowie będą ze sobą rozmawiać i staną się przyjaciółmi, nie jest iluzją, bo tutaj się spełniła. Jak wyraził swoją nadzieję kardynał Jean-Marc Avelin, wspominając Morze Śródziemne, my również, gdziekolwiek jesteśmy, chcemy uczestniczyć w jego przyszłości, czyniąc je morzem braterstwa. Wiemy również, że gdy wyzwania są ogromne, nadzieja nie zawodzi. Ojcze Święty, pozostajesz zawsze obecny w sercach każdego z nas. Towarzyszą Ci nasze modlitwy i nasza przyjaźń. To słowo podziękowania na zakończenie mszy świętej wygłosił ksiądz biskup Filip Balot, gospodarz tego miejsca, biskup diecezji Metz.

A Ojciec Święty ze swojej strony na ręce księdza biskupa Balota przekazuje kielich mszalny, który będzie pamiątką wizyty Ojca Świętego tutaj w Metz. Leon XIV jest drugim po Janie Pawle II następcą świętego Piotra, który przybywa tutaj jako papież.

słowo podziękowania jeszcze na koniec wygłosi Leon XIV. Drodzy bracia i siostry, ta msza święta jest ostatnim publicznym spotkaniem podczas mojej wizyty we Francji. Dlatego sprawowałem ją z głęboką wdzięcznością wobec Pana. Dziękuję również wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do jej przygotowania i przebiegu. Dziękuję panu prezydentowi Republiki oraz przedstawicielom władz cywilnych, którzy zadbali o przyjęcie mnie w Paryżu, Lourdes i tutaj w Metzu. Z całego serca ponawiam podziękowania prezydium Konferencji Episkopatu oraz biskupom, szczególnie zaangażowanym w przygotowanie tej wizyty, a także kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym, wiernym świeckim i wszystkim wolontariuszom, którzy przy niej współpracowali. Dziękuję wszystkim.

0: chers amis, continuons notre
1: drodzy przyjaciele, idźmy dalej razem, zjednoczeni w świętej Matce Kościele, ku chwale Boga i w służbie Jego Królestwu miłości, sprawiedliwości i pokoju. Dziękuję bardzo. I te słowa podziękowania były ostatnimi słowami Leona XIV, wygłoszonymi w czasie podróży do Francji, a teraz na koniec mszy świętej papież udzieli uroczystego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zakończyła się msza święta sprawowana przez Ojca Świętego Leona XIV w katedrze pod wezwaniem Świętego Szczepana w Mecu. Msza święta była ostatnim punktem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji, która trwała 4 dni. Już za chwilę Ojciec Święty uda się na lotnisko i na pokładzie samolotu dziś wieczorem wróci do Rzymu. Dzisiejszy dzień, który papież spędził tutaj w Mecu, przebiegł pod znakiem głoszenia orędzia pokoju. O nadziei, że ta wizyta Leona XIV może przyczynić się właśnie do głoszenia pokoju, mówił sam papież już w piątek na pokładzie samolotu, kiedy leciał z Rzymu do Paryża. W czasie spotkania z dziennikarzami mówił o tym, że jest uczniem i posłańcem Chrystusa i jako posłaniec Chrystusa pragnie nieść także wezwanie do pokoju. Dzisiaj o tym pokoju mówiło się bardzo dużo podczas dwóch spotkań, które miały miejsce w godzinach porannych w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana. O pokoju mówił także Ojciec Święty w czasie swojej homilii. Do tego nawiązał także w czasie swojego przemówienia na zakończenie mszy świętej. Ksiądz biskup Filip Balot, biskup diecezji Metz, który przypominał o tym, że ziemia ta znajduje się na styku kultur, kultury francuskiej, kultury niemieckiej, ziemia, która w przeszłości została zbrukana krwią, dziś stała się ziemią pojednania, pokoju i przyjaźni między narodami. Ksiądz biskup Balot mówił o tych wszystkich diecezjach, które graniczą z diecezją Metz, a wśród koncelebransów widzieliśmy przedstawicieli wielu krajów. Obecny był także ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdańskiej, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Obecni byli biskupi i kardynałowie z różnych zakątków Europy. Pokój zawsze rodzi się w sercach, a darowany jest przez zmartwychwstałego Chrystusa, który nas odnawia, mówił na zakończenie mszy świętej ksiądz biskup Balot. A Leon XIV, kończąc swoją homilię, mówił, że jego pragnieniem jest, aby chrześcijanie dawali wielkoduszne i odważne świadectwo miłosierdzia, miłości i moralnego piękna. I to jest właśnie przesłanie, które na zakończenie swojej podróży do Francji powierzył wspólnocie w Mecu, która, jak powiedział, jest powołana bardziej niż kiedykolwiek, by być światłem nadziei dla tego kraju, dla Europy i dla całego świata. A dzisiejszą transmisją mszy świętej sprawowanej przez Leona XIV na zakończenie swojej piątej zagranicznej podróży apostolskiej, podróży do Francji, prowadził ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. Papież przypomniał też postać świętego Benedykta, bez którego nie byłoby cywilizacji europejskiej, jaką znamy. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
2: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Ricoeura jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
1: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
2: Odwołanie do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
1: Nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, Ojciec Święty przypomniał też zasługi jej patrona, świętego Benedykta z Nursi.
2: Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci, uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.
1: Po południu Leon XIV odprawi mszę świętą w katedrze świętego Szczepana, a następnie wyruszy w podróż powrotną do Rzymu.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.